0: Ska.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

Radio SK. Don't hesitate.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Gorzów News.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj moim gościem jest Mariusz Sowkowiak, prezes Stowarzyszenia Novum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy sobie o różnych inicjatywach, które jako stowarzyszenie będziecie dla nas, mieszkańców, przygotowywać. No i jedną z takich inicjatyw od lat, nawet straciłem rachubę, ale chodzi oczywiście o magazyn fantastyczny, powieści fantastycznych Landsbergon, którego najnowszy numer już wkrótce, bo to w czerwcu tak powinien wyjść. To na jakim to jest teraz etapie, to już całość jest złożona, wszystkie teksty masz, czy jeszcze czekasz, jak to wygląda?
3: Bardzo dobrze, że straciłeś rachubę, bo dzięki temu będę mógł poinformować, że w przyszłym roku wybije nam 10 lat, więc bardzo o, fajna, proszę, okrągła rocznica gorzowskiej fantastyki, więc w tym roku na pewno z redakcją będziemy kombinować, co wyjątkowego przygotować, co zrobić dla gorzowian z okazji tego dziesięciolecia, a w tym roku oczywiście dwa nowe numery, najbliższy, numer 17, jest już zamknięty i gotowy właściwie, teraz teksty, które wybraliśmy, opowiadania są w korekcie. Do końca maja zostaną przygotowane, złożone, magazyn, i w czerwcu, może już nawet na początku czerwca, będzie gotowy wersja papierowa i wersja cyfrowa dla wszystkich gorzowian.
2: Ile tych wydrukujecie tego magazynu?
3: Co roku zakładamy, że wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy papierowych. Zwykle udaje nam się zwiększyć tę liczbę do 150, więc mam nadzieję, że w tym roku też 150 egzemplarzy uda nam się przygotować i będziemy, jak zawsze, je kolportować. Będą zupełnie za darmo do dostania w, no, chociażby w naszym mieście, w Gorzowie, w lokalnych bibliotekach i innych miejscach związanych z kulturą tutaj w Gorzowie, gdzie dokładnie będziemy informować na Facebooku Stowarzyszenia Novum jako wydawcy gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon.
2: Tradycją jest, że każdy numer ma swój temat przewodni. W tym numerze nie jest inaczej, tak? Space Opera.
3: Dokładnie.
2: Jest tym takim przewodnim tematem, czyli właściwie co?
3: Tak, Space Opera i podróże kosmiczne, bo trochę to jeszcze rozbudowaliśmy, więc zabieramy się razem z naszymi czytelnikami i razem z naszymi twórcami w podróż w kosmos. Opowieści, które dzieją się w kosmosie, więc czeka nas tutaj dużo science fiction, w tym teksty, które można zaliczyć do hard science fiction, co mnie bardzo cieszy, z wysokim dość progiem wejścia.
2: Ktoś usłyszał jakieś hard science fiction. Nie wszyscy nasi słuchacze muszą być oblatani w fantastyce.
3: O tak.
2: Proszę, wytłumacz, co rozumiesz przez hard science fiction w porównaniu do zwykłego science fiction?
3: No tak, bo hard science fiction bardzo mocno oparte już jest na nauce i tutaj potrzeba jednak trochę wiedzy z tego zakresu, żeby wejść w to opowiadanie.
2: Czyli bardziej science niż fiction.
3: Bardziej science niż fiction. No dokładnie tak można byłoby to określić, bo mamy i bardziej miękką science fiction, czyli taką, gdzie wiedza z tego zakresu naukowego nie musi być taka rozbudowana, żeby łatwiej teksty czytać. W tym roku dostaliśmy bardzo sympatyczny tekst, który też pokazuje, że fantastyka jest dla każdego, bo najczęściej trafiają do nas jednak młodzi ludzie, bo ci młodzi ludzie się w fantastyce odnajdują, a w tym roku dostaliśmy tekst od pani w wieku, który można by było określić słusznym, jeśli nie sędziwym, pani na emeryturze, czy sympatycznej gorzowianki, właśnie pani Jolanty Bilińskiej, która przysłała nam tekst bardzo ciekawy właśnie i ze względu na treść, i ze względu na formę, za którym bardzo mocno optowałem, aby go wydrukować, mimo że zdawałem sobie sprawę z tego, że on nie będzie dla każdego, właśnie ze względu na to, że mocno jest hard i trzeba tutaj trochę tej wiedzy i przygotowania teoretycznego, żeby się rozkoszować treścią. Ten próg wejścia będzie dość wysoki tutaj. Pani Jolanta napisała tekst, w którym chciała, trochę inaczej podeszła do opowiadania samego mistrza Stanisława Lema, opowiadania Terminus, takiego mocno mocno, no właśnie i naukowego, i wzbudzającego silne emocje, bo Terminus jest robotem, który jako jedyny przeżył katastrofę, w której zginęła cała załoga, a pani Jolanta chciała, aby ta opowieść trochę inaczej się potoczyła, chciała tą załogę ocalić, więc stworzyła opowieść, która może trochę przypominać, tak, bo powstała właśnie na podstawie natchnienia tym Terminusem, ale myślę, że zakończenie będzie dość, nie zdradzając go, jednak będzie bardziej optymistyczne. Natomiast ciekawa jest też forma tego opowiadania, bo w całości opiera się na krótkich raportach i analizach tego, co zapisało się na, jakbyśmy to nazwali, twardym dysku robota, który przeżył. Więc nie jest to lektura łatwa, ale jak już człowiek się wdroży, to jest w tym dużo przyjemności. Jestem bardzo ciekaw, jak gorzowianie odbiorą ten tekst i jak odbiorą go nasi recenzenci. To jest jeden z 6 tekstów, które planujemy w tym czerwcowym najbliższym numerze opublikować. Jeszcze nie chwaliliśmy się tym i nigdzie nie pisaliśmy, co w tym najnowszym numerze się znajdzie dokładnie, czyli jakie teksty, kogo teksty, więc po raz pierwszy.
2: Idealnie się składa, jesteśmy w studiu radiowym, zamieniam się w studiu.
3: Dokładnie, więc dla słuchaczy specjalnie Radia SK Gorzów jako pierwsi mogą się dowiedzieć, czego spodziewać się po tym najnowszym numerze gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon, czyli poza tym tą twardą fantastyką Jolanty Bilińskiej, która też będzie debiutować nie tylko w naszym magazynie, ale ogólnie jeśli chodzi o publikowanie fantastyki, więc ogromnie mnie to cieszy. Nawet ten tekst dostaliśmy nie od samej pani Jolanty, ale od jej znajomej, bo pani Jolanta się zastanawiała, czy się nada i czy wyjść z tym tekstem do ludzi, bo rzeczywiście no, nie jest to tekst łatwy, ale jest naprawdę bardzo dobry, świetny. Poza tym będzie też coś bardziej lekkiego, zabawnego, humorystycznego, ale też bardzo ważnego i mocno aktualnego. Tekst napisany też przez gorzowianina, przez pana Wojciecha Gruszkę. Gorzowski odlot brzmi odlotowo, mimo że nawiązuje do problemu, z którym się borykamy tutaj w naszym mieście, czyli problemu z komunikacją publiczną, pociągami najczęściej, które albo się pojawiają, albo się nie pojawiają z dużymi opóźnieniami, więc teraz wyobraźmy sobie, że nastała nam tutaj era podróży kosmicznych i w Gorzowie znajduje się taki kosmoport i problemy nie zniknęły. Czyli znowu zastanawiamy się nad tym, czy na tego Saturna, tudzież Urana lub Wenus uda nam się z Gorzowa odlecieć, więc trochę natchniony tymi problemami, z którymi się borykamy, taki humorystyczny tekst w przyszłości oparty. Wojciech Gruszka dla nas napisał, bardzo fajny, bardzo gorzowski, pokazał w ten sposób, że o takich problemach codziennych, z którymi borykają się mieszkańcy Gorzowa, które gdzieś ich tam uwierają, kłują w serce, można też bardzo przyjemny sposób napisać właśnie w formie beletrystycznej, w formie opowiadania, prozy, z którego można też się czasem pośmiać, bo co nam zostaje, więc w oczekiwaniu na kolejny spóźniony pociąg będzie można wyciągnąć sobie najnowszy Landsbergon i poczytać o tym, że spóźnimy się może tylko do Skwierzyny, a nie na Saturna, więc może będzie w tym też jakiś pozytyw. Poza tym mamy też oczywiście osoby spoza naszego miasta, bo od kilku już numerów przyjmujemy też teksty osób z Gorzowem niezwiązanych, co nam pozwala fajnie promować i samo nasze miasto, i gorzowską fantastykę poza jego granicami. A fakt, że dostajemy masę tekstów od ludzi z bardzo różnych miast Polski i też spoza granic, tak? Bo w poprzednim numerze publikowaliśmy pana z Rumunii, który przysłał nam swój tekst w języku angielskim. W tym najbliższym czerwcowym numerze z Krakowa napisał do nas Adam, pan Adam Loraj. Opowiadanie neutralny, też bardzo sympatyczne i myślę też mocno związane z tym, o czym pisała właśnie Jolanta Bilińska, o czym wspomniałem, i też kolejni nasi autorzy, bo to też będzie tekst o robocie, który miał być odpowiedzialny za dobrostan załogi podczas podróży kosmicznej, ale okazuje się, że to jego neutralne, nieludzkie podejście wcale tak pozytywnie może na ludzi nie oddziaływać. Więc będzie sporo takich tekstów dotyczących podróży kosmicznej, ale w których pojawia się też motyw współpracy dobrej, bądź obarczonej pewnymi problemami, współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, z robotami. Poza tym tekstem z Krakowa...
2: Czyli można powiedzieć też na czasie temat, jak najbardziej.
3: Poza tym tekstem z Krakowa będzie mianowicie też tekst osoby, która już się u nas pojawiła niejednokrotnie, więc pewnie znanej czytelnikom naszego magazynu. Michał Narożniak z Gorzowa napisał dla nas opowiadanie Harmonogram, w którym właśnie pojawia się też ten motyw współpracy ze sztuczną inteligencją podczas podróży kosmicznej, gdzie pojawia się też sporo korporacyjnego wyzysku akurat, czym Michał debiutował u nas, bo pierwszy tekst Michała właśnie też dotyczył tego zmagania się z bezduszną korporacją i z podobnym tekstem pojawi się w tym numerze. Poza tym mamy nowego gorzowianina, bardzo mnie to cieszy, bo bardzo lubię debiutantów, staramy się właśnie, żeby nasz magazyn był jak najbardziej otwarty, żeby nie zamykać się gdzieś tam w bańce swojego środowiska, tylko publikować i odkrywać coraz nowych autorów. Ja się obawiałem i przez te wszystkie lata, wybije nam w przyszłym roku, tak jak mówiłem, 10 lat. Czy w pewnym momencie nie wyczerpie się ta formuła, w tym sensie, czy nie zabraknie nam autorów lokalnych, którzy mieliby do nas pisać, czy nie byłoby tak, że mamy ciągle te same nazwiska i ciągle te same osoby. I na szczęście okazuje się, że nie, 17 już numer, a mamy tutaj trzech nowych gorzowian w tym numerze, gdzie jest 6 opowiadań, więc połowa z nich to będą zupełnie nowe osoby związane z Gorzowem. Pan Mariusz Turski, który tutaj u nas w Gorzowie się uczył, napisał dla nas opowiadanie, którego tytuł, myślę, wiele gorzowianom też mówi, mianowicie Świnster. Tylko taką nazwę nadał w swoim opowiadaniu statkowi kosmicznemu, który wykorzystają bohaterowie opowiadania po to, żeby ze stacji kosmicznej odebrać pewnego tajemniczego gościa. To będzie opowiadanie bardzo mocno oparte na akcji, co mnie też ogromnie cieszy, bo ja osobiście wolę teksty filozoficzne, kameralne, w których może tej akcji dużo nie ma, a staram się, żeby jednak to, co publikujemy w naszym magazynie, było jak najbardziej różnorodne, więc jak najbardziej chciałem też, żeby taka akcja się pojawiła i to będzie opowiadanie Świnster Mariusza Turskiego, bardzo mocno na akcji oparte, będziemy mieli tam dużo wybuchów, dużo strzelanin, więc dużo tej akcji będzie, rozgrywającej się w przestrzeni kosmicznej. Więc trochę inna atmosfera, co mnie też ogromnie cieszy, że będzie w tym numerze różnorodnie. Pojawi się też w tym numerze osoba, którą publikowaliśmy w numerze poprzedzającym, w numerze 16, Sebastian Baliński ze Słubic, który napisał dla nas opowiadanie Cisza tym razem. Bardzo ciekawy eksperyment formalny, ponieważ Sebastian do tej pory zajmował się horrorem, takim horrorem gotyckim. I taki horror opublikowaliśmy w poprzednim numerze, a teraz wykorzystując ten język horroru gotyckiego napisał dla nas opowiadanie science fiction, tak naprawdę opowiadanie rozgrywające się na opuszczonej stacji kosmicznej, gdzie pojawia się mordercza istota, tak, z kosmosu i jest to ciekawy zabieg pokazujący to, jak ten język horroru gotyckiego został przeniesiony właśnie w kosmos i mogą Państwo sami ocenić, czy to się udało, czy nie udało, bo ja zastanawiałem się, czytając tekst, czy może nie zasugerować jakiegoś backgroundu, który by wytłumaczył, dlaczego taki, a nie inny język w przyszłości, w przestrzeni kosmicznej, ale koniec końców stwierdziłem, że takie tłumaczenie chyba nie byłoby potrzebne, ponieważ odebrałoby samym czytelnikom taką przyjemność wynikającą ze stworzenia własnych interpretacji, dlaczego właśnie taka, a nie inna forma narracji została tutaj zastosowana. Także takie 6 bardzo ciekawych opowiadań, bardzo ten numer mi się osobiście podoba, mogę powiedzieć, że zrobiłem go niemalże pod siebie, bo są tam teksty, które ja bym bardzo chętnie przeczytał, ale ja też lubię science fiction i podróże kosmiczne, więc jak najbardziej. Będą oczywiście grafiki też, no właśnie, Gorzowian Piotra Jakubowskiego z naszej redakcji, który jeszcze u nas nie debiutował, jeśli chodzi o sferę grafik, więc po raz pierwszy tak naprawdę na naszych łamach pokaże się z tej właśnie strony. Poza tym jeszcze jedna autorka z Gorzowa i spoza Gorzowa okładkę i też grafiki do wnętrza, pan Wojciech Jagliński z Piły, który stworzył dla nas też piękną okładkę.
2: Bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Mariusza Sobkowiaka.
1: SK Gorzów News.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę pana Zbigniewa Rudzińskiego, prezesa PTTK Ziemi Gorzowskiej.
4: Już nie. Tylko członek zarządu oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Obecnie jest...
2: Co to, jakiś przewrót pałacowy w PTTK?
4: Nie, 27 lat to za samą długość prezesowania powinien dostać wyrok. Także nie, demokracja zwyciężyła, ale szczerze mówiąc, ja byłem chyba najszczęśliwszym z tych demokratów, którzy wybierali właśnie skład naszego zarządu. Jest teraz Małgosia Balbierz naszą szefową, prezesem, no i liderem, który jest niepodważalny, bardzo rzutki, i ta zmiana bez wątpienia jest zmianą na lepsze takiego już zużytego działacza PTK jak ja, to trzeba po prostu pozwolić mu na emeryturę.
2: Okej, ale pamiętam, że kiedyś już tak, że pan przestał być prezesem, był inny prezes i znowu pan był prezesem. I się zastanawiam,
4: no bo to był sezonowy.
2: Czy pociągnie wilka do lasu znowu?
4: Nie, to był sezonowy po prostu prezes, którego pociągło, ale do polityki. No i niestety turystyka, jeśli ma być fajnie robiona dla wszystkich, bez względu na przekonania, religię i tak dalej, to nie może się być w jakiś sposób wiązana właśnie z polityką. No i nasz kolega musiał po prostu wybrał politykę.
2: Okej, ale my dzisiaj nie o polityce, a właśnie o turystyce będziemy sobie rozmawiali. Tak. Najpierw o tej naszej tutaj lokalnej, no bo wracają spacery po rocznej przerwie, jak to słyszeliśmy, tak, na konferencji zapowiadającej. 6 wycieczek pan zaproponował dla mieszkańców i przyjezdnych,
4: a tak,
2: po naszym Gorzowie, i już pierwsza, już teraz w sobotę. I co tam będzie można...
4: No
2: zobaczyć,
4: będzie zupełnie
2: usłyszeć.
4: Coś nowego, bo zwykle ta nasza wycieczka no, skłaniała się ku temu, żeby pokazywać, dotykać miejsc i opowiadać miejsca, które są związane ze średniowieczem, z tymi wiekami wcześniejszymi, późniejszymi, ale jakby troszkę mało mówiliśmy o tym, co się działo po 1945, więc chciałbym nadrobić tą właśnie lukę i dzięki przede wszystkim tutaj materiałom, które no, nie ukrywam, żeruję tutaj na wiedzy i mądrości pana dyrektora Rymara, który no, napisał tak wspaniałe opracowania, że to musi się pojawić w takim obiegu szerszym, publicznym, a nie tylko wśród no, tych ludzi, którzy są regionalistami, historykami. Ludzie w naszym mieście zasługują na to, żeby z perspektywy już przecież 80 lat no, popatrzeć na ten Gorzów i zrozumieć, jak ich dziadkowie, babcie musieli być szalenie odważni, żeby się tu osiedlić, w tym mieście. Ja to mówię cały czas, im się wczytuję bardziej właśnie w te wszystkie opracowania pana Rymara i nie tylko, tym bardziej jestem no, zdumiony. Trzeba być szalonym, żeby się w takich warunkach osiedlić w takim miejscu jak dzisiejszy Gorzów.
2: Ale wiem, to były szalone czasy.
4: To były szalone czasy i szaloni ludzie, bo ta ścieżka, którą troszkę może nie pomkniemy, ale przejdziemy po naszym mieście, będzie dotykała takich miejsc, które dzisiaj jeszcze mogą nam po prostu przywrócić chociaż na chwilę ten klimat, bo Będziemy zaczynać w sobotę naszą wycieczkę między innymi od pobytu w celi. Postaram się tak po 20 osób upchnąć po prostu do tej celi, zamknąć na chwilę i wtedy wszyscy chyba łatwiej zrozumiemy, jak to jest w takiej celi wyobrazić sobie, że można być zamkniętym na miesiąc albo dwa w takich warunkach. Myślę, że to będzie dobra taka szkoła, żeby zrozumieć no, tamten czas, bo przecież to się mogło w 45 każdemu zdarzyć. No na przykład szef UB przed jednymi z wyborów, no na wszelki wypadek, żeby nikomu się krzywda nie stała, to właśnie w celach pozamykał wszystkich, którzy ówcześnie mieli coś do powiedzenia w mieście. Mało kto o tym wie. Był planowany zamach na wicepremiera Mikołajczyka, który przyjechał tutaj otwierać Biowet. No, do zamachu nie doszło. Ale dlaczego? To opowiem na wycieczce. I wiele, wiele takich innych wątków, których się nie spodziewamy. No, przecież no, to miasto żyło w pewnym momencie, że nazwa Landsberg, Gorzów, czy Wielkopolski, czy jakikolwiek inny nad Wartą, czy Kobyla Góra, to nie miało dla tych ludzi żadnego większego znaczenia. To miało, żeby przeżyć jeszcze jeden dzień. Żeby po prostu nie zastrzelił mnie żaden Niemiec, który się przypałętał z lasów i w akcie desperacji kogoś odstrzelił. Nie zastrzelił mnie dezerter, który przybył do naszego miasta i już wcześniej zastrzelił no, zastępcę komendanta MO w biały dzień w środku niemalże miasta. No i kiedyś był taki film o górnikach naszych, hołd im należny i tak dalej, ale tytuł był naprawdę taki, który tutaj doskonale pasuje do tego, co się działo w 1945, 6, jeszcze 7, śmierć jak kromka chleba. I rzeczywiście tak było. No, tutaj niektórzy będą być może polemizować, będą się zastanawiać, czy za daleko i za szczerze nie mówię, ale chciałbym tylko podkreślić, że były osoby, na przykład z Niemców, którzy tutaj mieszkali, które bardziej się bali po prostu nas, Polaków, którzy przybywaliśmy do miasta, niż Rosjan, którzy tutaj stacjonowali. Był obóz NKWD, ci, którzy tutaj w tym obozie sprawowali władzę i przetrzymywali tam około 5-6 tysięcy ludzi, to nie były baranki. To byli ludzie, którzy po prostu no, dokonywali strasznych rzeczy. Wywozili potem ślady tej swojej działalności, na przykład dzisiaj jak mamy nasz stadion piłkarski, niedaleko tam właśnie ulicy Olimpijskiej były okopy i tam wywożono ciała bez głów, nagie. Zakopywano na tyle po prostu płytko, że bezpańskie psy wyciągały po prostu te zwłoki.
5: To
4: był taki czas.
5: Trzeba się przygotować trochę mentalnie na ten spacer.
4: Tak, dlatego o tym mówię, że lepiej chyba małych dzieci nie zabierać, bo jak mi się to przyśni w nocy, to nie będzie fajne.
5: A w jakich miejscach, przynajmniej kilka, jeżeli pan mógłby zdradzić, 2-3 miejsca, które odwiedzicie?
4: No na pewno odwiedzimy tutaj pałacyk Jechmego, gdzie zachowała się, a właściwie została ponownie odrestaurowana w piwnicach cela. Cela, którą używano przez misję obywatelską.
5: No, jeszcze popularne dołki, tak?
4: Popularne dołki. Nie? Na pewno tutaj jesteśmy na to umówieni. Gdzie takie miejsce? No, pójdziemy sobie zobaczyć, gdzie w dwóch miejscach, bo w międzyczasie, w ciągu 3 lat, no, aparat bezpieczeństwa publicznego przenosił się z jednej siedziby, potem do drugiej. Pokażemy, gdzie te siedziby były. Opowiemy o tym, kto w tej siedzibie administrował, jak to robił. No, działy się czasami bardzo dziwne rzeczy, bo proszę sobie wyobrazić, bo nam się wydaje, że ten aparat bezpieczeństwa publicznego, to on był tylko nakierowany na no, spacyfikowanie no, tej opozycji politycznej i mieszkańców, ale to tak nie było. Oni byli w pewnych okresach przede wszystkim skierowani na rabunek, na morderstwa. To była właściwie organizacja przestępcza. Zachowały się dokumenty, które mówią, że jeden z kolejnych, bo to już był trzeci bodajże, szef Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gorzowie, pan Zagórski, żeby trochę w szeregach zapanowało chociaż dyscypliny i prawa, to na gorączym uczynku przy popełnieniu morderstwa zaaresztował trzech swoich własnych podwładnych. No taki to był świat, ale to mówię, to już ze szczegółami poopowiadam. Poopowiadam po prostu, żeby no, nie zapominać, że ta historia nowsza wcale nie jest mniej ciekawa niż ta średniowieczna, czy też późniejsza z okresów wojen jakichś tam 30-letnich, czy tam wielkich pożarów, czy powodzi i tak dalej. No naprawdę tu się działo i warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, żeby w inny sposób, chociażby przechodząc obok pomnika pionierów, tutaj niedaleko siedziby waszego radia, przecież spojrzeć na tego orła i się zastanowić, jak bardzo dużo odwagi trzeba było mieć, żeby w takim mieście tutaj, niczym orzeł, wylądować na nowym gwieździe i zostać. Bo ludzie byli tam bardzo świadomi. Ja czytałem wspomnienia, jak bardzo się czuli świadomi zagrożenia. Wielu ludzi na przykład miało do dyspozycji wybór większego albo mniejszego mieszkania. I duża część wybrała te mniejsze. Ale z jednego powodu. Bliżej było do stacji PKP, żeby w razie czego można było szybciej uciekać z tego miasta.
5: Okej. Czy pozostałe 5 wycieczek będzie równie mrocznych i krwawych, jeżeli chodzi o tematykę?
4: Oczywiście, że nie będą, to będą nawet, jedna z nich będzie szczególnie nakierowana na dzieci, będzie dużo opowieści dla dzieci, legend, bajek tego typu. Będę zachęcał wtedy na wspólny spacer rodzinny. No, czy będą one ciekawe, to będą musieli ocenić ci, którzy przyjdą na te wycieczki, bo przecież no, to miasto zasługuje na to, żeby o nim opowiadać, ale czy ja będę w dostatecznie dobrej formie jako już emeryt, że tak powiem, żeby przykuć uwagę tych, którzy będą mnie słuchali, no to już sami będą uczestnicy musieli ocenić.
5: A proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wrócić do tych spacerów? Bo pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy, kiedy pan ogłosił, że robi sobie przerwę, że stwierdził pan wręcz, że właśnie mieszkańcy, którzy przychodzili na te spacery, wiedzą już teraz więcej o Gorzowie, niż ja im mogę powiedzieć.
4: No, z dwóch powodów, bo ja się jeszcze trochę więcej dowiedziałem, niż wiedziałem wtedy, jak żeśmy rozmawiali, chociażby o tych czasach właśnie związanych z początkami gorzowskiego miasta. Ale też po drodze, no ja mówię, bardzo dużo staram się czytać, myśleć, łączyć pewne fakty, no bo to jest taka matematyka troszeczkę i troszeczkę można powiedzieć poza tą logiką, to jest coś takiego jak prowadzenie śledztwa. Gdzieś się trafia na jakiś trop, zaczyna się to drążyć, no bo jeśli się coś wydarzyło, no to dobrze, no fajnie się wydarzyło, ale dlaczego? I kto naprawdę w tym brał udział? Bo to nie zawsze jest to jednoznaczne, szczególnie tej nowej historii naszej tutaj początków polskości w Gorzowie. No to doszedłem też do wniosku, że trochę odpocząłem od tych wycieczek, bo to nie jest tak, że Rudziński się rano budził w sobotę, jak te 35 wycieczek robił i przełączał mu się tryb, przychodził na stary rynek i opowiadał, wędrując przez 3-4 godziny historię, bo po prostu był tak zaprogramowany. Jeszcze jestem na tym etapie, że muszę się posiłkować swoją inteligencją niesztuczną, Więc musiałem to często przez kilka tygodni wręcz zbierać informacje, żeby za każdym razem coś fajnego poopowiadać, bo to jest tak, że można by było i wejść na 3 godziny na przykład do takiego miejsca jak nasza katedra i z tej katedry nie wychodzić, ale to bym zamęczył ludzi, jakbym zaczął o wszystkich detalach, o wszystkich historiach, które się tam wydarzyły. Ja celowo musiałem ograniczać, no bo przecież jakbym wszystkich zamknął w tej katedrze, no to podejrzewam, że nie byliby zadowoleni. Więc to musi być różnorodność, bo przecież ludzie, którzy przychodzą na te spacery, mają różny wiek, różne wykształcenie, różne zainteresowania, różne jakieś pasje i trzeba spróbować dotrzeć do wszystkich.
5: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Zbigniewa Rudzińskiego i już nie prezesa PTTK. Tak,
4: dziękuję państwu.
1: SK Gorzów News.
6: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość Grzegorz Biegański, Biegański Jamnik Gorzów, czyli Klub Sztuk Walk. Witam cię serdecznie.
7: Witam serdecznie.
6: Grzegorz, chciałabym cię popytać właśnie, no bo wiadomo, no klub, więc działacie, mnóstwo sekcji właśnie, różne dyscypliny, dzieciaki, młodzież. Powiedz, jak to się, jeżeli możemy w cudzysłowie tak no, podsumować ten jakiś okres czasu, dużo, mało, macie jakieś problemy, jak to właśnie wygląda?
7: Przede wszystkim dużym plusem było zmiana lokalizacji. Zmiana lokalizacji, więcej metrów, możliwość prowadzenia w jednym czasie 5 zajęć. No, mam takie kotary, które przedzielają nam 2 sale, które mamy. I co, no, doszła też do nas sekcja w międzyczasie bokserska, no to też tam nam pomogło. Jeżeli chodzi o problemy, no najważniejsze jest to, że każdy z trenerów robi swoją robotę tak zwaną. Każdy z trenerów jeździ na zawody, każdy z trenerów w razie czego zastępuje drugiego, czyli nie ma takiej sytuacji, bo jest nas razem 13 trenerów, więc w razie czego, jeżeli no, ktoś tam wyjeżdża albo zachoruje, nie ma problemu, od razu jest zastępstwo, więc cały czas działamy. Dzieci jest naprawdę sporo w każdej sekcji, dorosłych tak samo. Powoli, no cały czas zdobywamy kolejne medale, więc działamy. No między innymi tutaj teraz liczymy na sporo medali, zobaczymy w czerwcu, tylko zajmujemy się wyjazdem do Katowic na Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu. No w zeszłym roku zdobyliśmy tam ponad 10 medali, mam nadzieję, że w tym roku
6: trzeba
7: będzie.
6: Trzeba pobić tą liczbę.
7: Dokładnie, więc tutaj też z sekcji bokserskiej dziewczyna, mimo to, że tam krótko trenuje, zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Polski, też fajnie.
6: Kiedy konkretnie te mistrzostwa? Czerwiec, kiedy?
7: 9 jedziemy na ten weekend, ten 9-8 chyba. Czerwca jedziemy na taki kamp w brazylijskim Jiu-Jitsu MMA do Borowic, a tydzień później jedziemy na Mistrzostwa Polski do Katowic, więc no, najpierw tam jeszcze posparujemy, a później mam nadzieję, że...
6: Czyli taki tydzień ostatni intensywny będzie.
7: Dokładnie.
6: Także... No super sprawa. Ilu zawodników tutaj z klubu jedzie w sumie?
7: Zbieram ekipę tak naprawdę, ale chciałbym pojechać małym autobusem, czyli 20 parę osób.
6: Ale jak są, że tak powiem, predyspozycje, umiejętności, to trzeba brać jak najwięcej, żeby właśnie te medale się pojawiły.
7: No nie ukrywam, że tak. To cieszy. No, musimy się wykazywać. Właściwie nie musimy. Chcemy się wykazywać też wynikami, nie oprócz tego, że prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też no, wyniki są jednak ważne.
6: Super, no myślę nawet, że istotą klubu sportowego jest osiąganie sukcesów, wyników, żeby to poszło w świat i tak dalej. A chciałabym cię zapytać właśnie, bo zawsze o tym rozmawiamy, o młodzieży, o dzieciakach. Wcześniej wiadomo, że ta nadwaga, bo to się pojawia, my też prym wiedziemy w tych jakichś rankingach, że otyłość i tak dalej. Czy ty widzisz, że to coś się zmienia na lepsze, czy wręcz odwrotnie? Szczerze właśnie, uczciwie. Bo musimy powiedzieć też, przetrzeć może rodzicom trochę też oczy.
7: Znaczy tak, może zacząłbym od tego, że często rozmawiamy z trenerami, że my nie prowadzimy w tych grupach zajęć sportowych, tylko rehabilitacyjnych. Dzieci są, no nie są sprawne. może tutaj przytoczę dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy. To są zupełnie inne dzieci. Te dzieci z Ukrainy są takimi dziećmi, które no my zaczynaliśmy, czyli czepak, bieganie gdzieś tam w kosza, w piłkę i tak dalej. I oni są właśnie tak jakby cofnięci. U nas przede wszystkim rodzice też są roszczeniowi. Coś tam dziecku, nie wiem, paluszek się stanie, już jest katastrofa, już przepisuje do innego klubu. Tam też przechodzi z innego i tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież. Ale jest też młodzież i dzieci, którzy są faktycznie sprawni, którzy chcą. To nie ukrywam, że bardzo cieszy i wtedy z takich jest szansa zrobienia dobrego zawodnika. A jeżeli chodzi o otyłość, no jest to na przykład fajnym przykładem ten nasz Żabka, o którym rozmawialiśmy. Chłopak się wziął za siebie.
6: 30 kilo, tak? Zrzucił, jak dobrze pamiętam.
7: Szacunek dla niego i cały czas ćwiczy. Gdzieś tam dietę trzyma i można. Także...
6: Tylko tak mi się wydaje, że to też właśnie jest tak zwane samozaparcie, tak? Dyscyplina. A niestety te młode pokolenia nie mają tego, co tu ukrywać. Zupełnie inne wychowanie, właśnie podejście rodzica, nie zawsze może takie adekwatne, że właśnie jak paluszek czy coś innego, czy brzuch i tak dalej, to dziecko faktycznie już tak biorą, nie idź na trening, nie, bo jeszcze coś ci się dodatkowo zdarza, to właśnie wpływa wręcz odwrotnie, bo zupełnie inne są tam, że tak powiem, bodźce poruszane i też dziecko nie myśli o pewnych sprawach, które mogą powodować z kolei te jakieś bóle, inne rzeczy, stresowe sprawy w szkole, bo to się też z tym wiąże i może właśnie to by przeciwdziałało, a to tak się zapętla, mi się wydaje, i to tak tkwi w tym i póki coś się z tym nie zrobi, to tak będzie.
7: No staramy się, robimy co u nas jest, ile możemy, ile w mocy jako trenerzy, staramy się, żeby jednak przy niektórych osobach rehabilitacja zrobiła swoje. Jeżeli są jakieś problemy, też oczywiście rozmawiamy z rodzicami, robimy zebrania. Też w sekcji na przykład judo nie jest problem. Człowiek chce, żeby byli zawodnicy, a rodzice podejście mają takie, że przyprowadzają dzieci fajnie, tylko że nie pchają na wyjazdy na zawody. Mamy coś takiego, problem. Wyjazd na obóz to samo, ja tłumaczę tym rodzicom, że jeżeli wy od nas oczekujecie, oprócz tego, że mają być sprawni, że chcecie, aby te dzieci zdobywały wyniki, to niestety te dzieci muszą jeździć i na zawody, i na obozy.
6: Ale to rodzice nie chcą, czy dzieci mają jakieś obawy? Bo powiem ci, że ja z kolei znam takie sytuacje, abstrahując, w sensie, nawet to właśnie nie sztuk walki, ale nie wiem, przykładowo tańce i tak dalej, że dzieciaki się uczą szkolą, ale do takiego występu właśnie na macie, na parkiecie mają te obawy, ten stres, że to dziecko się bardziej denerwuje i dlatego tak pytam, bo pewnie rodzice też mają w sumie udział, ale te dzieci właśnie niestety są jakieś takie, ja nie wiem, z czego też tak dokładnie to wynika, nie jestem psychologiem, że mają te lęki jakieś i obawy, że właśnie nie poradzi sobie, że jakiś stres go zje, tak jakby jakiś egzamin, tak, na przykład pisał, tak, czy ósmoklasisty, matura, jak już starszym się jest, ale że te lęki, przynajmniej mnie, mobilizowały bardziej, a teraz w większości mi się wydaje, że to jest odwrotnie właśnie, że to deprymuje, boi się, nie wyjdzie, fizjologiczne zaczynają się jakieś też problemy, nie?
7: No wiadomo, jest to stres. Jest to stres, tak jak przed innymi egzaminami, ale sport przede wszystkim ma tego uczyć, czyli walki ze stresem, walki z postawieniem się do tego, żeby coś osiągnąć, bo niestety nie od razu się wygrywa, nie zawsze się gdzieś tam ten egzamin zdaje, ale po to jest ten sport, a innej możliwości nie ma, jak częste startowanie w zawodach, czy uczestniczenie w obozach, bo wtedy to dziecko, czy tam młodzież, czy tam dorosły, on się już oswaja z tym wszystkim i startując w jakichś tam których zawodach, już będzie do tego zupełnie inaczej podchodził. A u mnie wygląda to tak, że rodzice mają wpływ. Wziąć za rączkę, jedziesz i tyle. Mnie nie trzeba było, to było na odwrót, tak mi nie pozwalali, to ja...
6: To tym bardziej chciałeś.
7: To ja bardziej chciałem.
6: No tak to jest, tak ale te jest. Dzieciaki właśnie, są takie, że za rękę, teraz też się mówi o tym tak, że nie powinno się przymuszać i tak dalej, a to wszystko trzeba wypośrodkować, bo to nie można ani w jedną, ani w drugą stronę przegiąć. A bywa różnie.
7: No nie może być tak, że rodzic słucha, co dziecko mówi i koniec. No, bo to tak,
6: a też tak jest.
7: Tak jest. Więc do nas też przychodzą właśnie, i to nie powiem, że nie większość dzieci, że one nie wiedzą, co się dzieje, że tutaj ktoś na nich krzyczy, że każe im coś robić. On mówi, że on nie będzie robił. Na samym początku my tak naprawdę, może, no, że tego nie powiem, układamy te dzieci, o, żeby to ładniej zabrzmiało, żeby one wiedziały, co mają robić, że jak ja mówię, zrób przewrót w przód, to one ma zrobić przewrót w przód, a nie, bo mu się nie chce, bo no, tak właśnie mamy.
6: No. Czyli zupełnie taki w ogóle jakieś oderwanie, że tak, tak powiem. Po co przychodzi, to jest trening, tak? To nie jest lekcja na przykład ZP-ów, tylko właśnie ćwiczenia, i to trzeba wykonywać ćwiczenia.
7: No, dokładnie, no, ale to też gdzieś tam myślę, że...
6: Czyli dodatkowa się taka wychowawcza praca.
7: Tak, dokładnie. Więcej, są rodzice, którzy przychodzą i mówią, że proszę mi...
6: Pomóc, bo nie sobie nie radzę?
7: Oni chcą, żebym ja go wychował. Jak

0: I w szkołach bardzo dużo tych orzeczeń, tych stwierdzeń ADHD, czy właśnie jakieś spektrum autyzmu. Tak. Te wszystkie neuronormatywne różne sprawy tutaj się pojawiają. Właśnie i tu też macie dzieciaki z takimi jakby wskazaniami.
1: Dokładnie. Mam zresztą to od razu widać gdzieś tam podczas prowadzenia zajęć. Rodzice proszą, a się wcale nie dziwię, bo no, ciężka praca czeka tak naprawdę rodziców i to tak naprawdę przez całe życie. Jednak no, tak dwójka, trójka takich dzieci w grupie, to już no, rozwala całe zajęcia. No i...
0: Bo ich chyba trzeba by było w osobną chyba taką jakby grupę.
1: Ale kilkuosobową.
0: Tak, kilkuosobową. Nie, dokładnie, mała grupa.
1: Ja no, mam takie zajęcia z Krystiankiem, fajny chłopak. No ale póki co pracujemy indywidualnie, bo no, na grupę to jeszcze nie ten czas, nie? No, więc też działamy. Oprócz tego prowadzimy zajęcia, mamy taką jedną grupę dzieci 13-15 lat, a właśnie z zespołem Downa, różne dzieci, które tworzą taką grupę i też no, staramy się no, usprawnić te dzieci, także też takie zajęcia też mamy u siebie w klubie.
0: No ja myślę, że to jest super też sprawa, bo bywa różnie, nie zawsze kluby właśnie chcą takimi dziećmi nawet pod względem takiej fizyczności się zajmować właśnie, żeby były sprawne, no bo to trzeba trochę inaczej podejść, inaczej to też zorganizować, nie?
1: Zupełnie inna praca jest z takimi dziećmi, zupełnie w trakcie tych zajęć zresztą. Sam trener na te 15 czy tam 12 dzieci jest na zajęciach. Ciężko mi było to wszystko ogarnąć, bo no, różnie zachowują się te dzieci i pomagają w tych zajęciach rodzice, którzy są tak naprawdę trzy matki, jeden ojciec, którzy
0: wsparciem
1: ćwiczą z nami, bawią się z nami, śmiejemy się. Bardzo fajna atmosfera. No, i tak prowadzić właśnie można. Także tak działa.
0: No to dużo pracy, dużo wymagań, no bo to się tak nieraz wydaje, że no co, no trener uczy i wszystko, nie? No co w tym jakby trudnego, pokaże co ma robić, a to nie tak dokładnie polega, bo właśnie raz trzeba wykonać wiele pracy przed, zanim w ogóle się na tą matę wyjdzie.
1: Otóż to, dokładnie, także no działamy na różne strony. Fajnie, że u nas w klubie jest tylu trenerów, gdzie to i tak naprawdę wszyscy trenerzy robią to z pasji, bo to są byli zawodnicy, którzy no, medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, także i to w każdej dziedzinie są specjaliści, więc tu się cieszę, my idziemy cały czas do przodu i mam nadzieję, że będziesz jeszcze bardziej się rozwiniemy i będziemy dalej działać.
0: No ja właśnie tak chciałam zapytać ku końcowi naszej rozmowy właśnie, jakie plany, coś się szykuje, coś będzie nowego, czy to w sekcjach, czy to w jakimś może innym aspekcie, nie wiem, może na jakieś nowe zawody, bo zawsze wiem, też organizujecie, teraz nie mówiliśmy, właśnie dla maluchów zawody były.
1: Tak. W tym roku doszedłem do wniosku, że w jednym półroczu tego roku zrobię galę, a w drugim półroczu zawody judo międzynarodowe.
0: Okay, czyli na jesień, rozumiem, na jesień, tak? Coś dokładnie. Będzie dla młodszych ekip.
1: Na 100% robimy właśnie dla tych bąbli od 4 roku do 12 w Gorzowie zawody. Na razie nie ukrywam, że zajęty jestem galą. Skończy się gala, też no, mamy obóz, który będziemy w sierpniu organizować w Lubniewicach. Oprócz tego jest plan zorganizowania takiego klubowego, wielkiego festynu u naszego głównego sponsora Franciszka Jamniuka, tam na jego posesji.
0: A czy w miejscu siedziby w galerii, bo też był taki jakby dzień otwarty, ala naborowy, ala taki pokazowy, coś
1: wrzesień, wrzesień. Na pewno we wrześniu coś takiego zorganizujemy, czy to przy współpracy z galerią, czy samemu, to jeszcze się okaże.
0: To w takim razie bardzo dziękuję. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański z klubu Biegański Jamniuk Gorzów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: SK Gorzów News. magazynie Nordic Walking już niedługo Mistrzostwa Polski na polu golfowym. Będzie także o specjalnej klasie, która powstaje w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. W planach wyjazdy do Korei. Ale także o dużej inwestycji w gminie Deszno za 5 milionów złotych. Na początek jednak o kolejnej edycji programu Mieszkanie za remont. Czyli remontujemy mieszkania komunalne i potem możemy w nich zamieszkać. To Gorzowski, magazyn informacyjny w Radiu SK.

0: Magistra. Był sukces, będzie kontynuacja. Gorzowski Magistrat ogłasza drugą edycję programu Remont za mieszkanie, dotyczącą lokali powyżej 80 metrów kwadratowych. Od 20 maja mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ofertą kolejnych 11 dużych mieszkań komunalnych. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta w zakładce mieszkania oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych przy ulicy Teatralnej 26. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Gorzowskiego Magistratu.
1: Program Remont za mieszkanie 80+ okazał się dużym sukcesem. Miasto po raz pierwszy włączyło do programu większe mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Spośród 15 lokali wystawionych w pierwszej edycji aż 12 znalazło nowych najemców. Dlatego miasto uruchamia już drugą edycję programu. Tym razem mieszkańcy będą mogli ubiegać się o 11 kolejnych dużych mieszkań komunalnych. Oferty pojawią się od 20 maja na stronie miasta oraz w Wydziale Spraw Lokalowych. Jak podkreślają władze miasta, bardzo cieszy to, że młode rodziny są zainteresowane właśnie większymi mieszkaniami. To pokazuje, że szukają one nie mieszkań tymczasowych, ale miejsca do życia na dłużej, takiego, w którym będą mogły budować swoją przyszłość, rozwijać rodzinę i planować kolejne lata bez konieczności ciągłego szukania nowego lokalu. Program Remont za mieszkanie daje możliwość najmu na czas nieoznaczony oraz rozliczenie kosztów remontu poniesionych przez najemców.
0: Mieszkania będzie można oglądać od 15 do 19 czerwca po wcześniejszym umówieniu wizyty. Natomiast od 15 do 24 czerwca gorzowianie będą mogli składać wnioski.
2: SK Gorzów.
3: Drogi w gminie Deszczno do remontów. Umowę podpisano na 6 zadań za 5 milionów złotych. Prace prowadzone będą na ulicy Brzozowej, na Siedlu Poznańskim, Sielskiej w Ulimiu, Akacjowej w Gliniku, Słonecznikowej w Deszczynie oraz Gajowej w Borku. Największym wyzwaniem i najdroższym będzie przebudowa ulicy Zacisze w Gliniku, mówi Aleksander Szperka, wicewójt Deszczna.
4: Nie zwalniamy, bo my tutaj jednym z koników wójta Tymszana i naszym, no oczywiście, ze wszystkich pracowników urzędu jest to, żeby komfort dla mieszkańców był jak największy i staramy się, wiadomo, zapewniać to poprzez budowę dróg, także oświetlenia. I teraz, jeżeli chodzi o nowe drogi, które powstaną, to mieliśmy podpisanie umów, to między innymi ulica Brzozowa w osiedlu Poznańskim, łącznie z takim wejściem po łuku w ulicę Migdałową. Tam akurat robimy to, etapujemy tą drogę ze względu na gazociąg gaz systemu. Tam niestety musimy część drogi wykonać jedynie. Dalszy odcinek będzie zrobiony w momencie, kiedy gaz system na to zezwoli, powiem tak. Mamy oczywiście również ulicę Gajową, która również w Brzozowcu będzie wykonana. Mamy ulicę Słonecznikową. Tutaj akurat będzie firma Kamix. Dwie wcześniejsze to firma Budomex, pana Zuzy. Mamy oczywiście również ulicę Akacjową, to jest ulica w Gliniku, jedna z mniejszych. Mamy ulicę Sielską w Karninie, mamy również ulicę najbardziej skomplikowaną, dlatego że robimy tam również kanalizację sanitarną, a teren jest dosyć trudny, bo wiemy, że jest wysoki poziom wód gruntowych, czyli mamy ulicę Zacisze, która będzie robiona razem z kanalizacją, a następnie będzie robiona nakładka asfaltowa na tą kanalizację. To jest najtrudniejsza dokumentacja i jednocześnie najdroższa z tych dróg. Łącznie wartość ponad 5 milionów złotych i tak widzimy, że rynek się jakby nieco zagęścił, bo zakładaliśmy, że drogi będą zdecydowanie droższe kosztorysowo. Na niektórych oszczędności były po 40-45%, także ceny pozytywnie nas zaskoczyły. No, nie wiem, jaki to jest wskaźnik, nie chcę może się bawić złego proroka, jaki to jest wskaźnik gospodarczy, natomiast jeżeli chodzi o nas jako inwestora, to jesteśmy bardzo zadowoleni z cen, które uzyskaliśmy w tegorocznym przetargu i to mogę oczywiście powiedzieć.
5: Kiedy mieszkańcy będą się cieszyli z tych dróg? Kiedy będą mogli z nich korzystać?
4: Generalnie to też jest koniec roku. Tutaj zależy nam na pewno na ulicy Brzozowej, żeby ona była zrobiona wcześniej, dlatego że tam jest dofinansowanie z FOGR-u prawie 200 tysięcy złotych. I tutaj chcielibyśmy, żeby wykonawca, tu akurat w tym przypadku Budomex, skupił się na tym, żeby ją zrobić jako pierwszą ze względu na to rozliczenie. Także, ale co do zasady, to będzie blisko końcówki roku. Tutaj mieszkańcy, mam nadzieję, że już będą mogli jeździć po nowych drogach.
3: Wyremontowanymi drogami mieszkańcy powinni przyjechać pod koniec roku. Natomiast już kierowcy mogą korzystać ze świeżo dodanej drogi Dzierżów-Płonica. Wspólna inwestycja powiatu gorzowskiego gminy Deszczno kosztowała 7,5 miliona złotych. To 2 kilometry równej i gładkiej. polskiej jezdni.
0: Ramię w ramię niemieccy i polscy policjanci będą razem prowadzić patrole. Międzynarodowe składy mundurowych mają dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Pomocy dwujęzycznych patroli ma być bardzo przydatna, szczególnie w nagłych sytuacjach, gdy osoby poszkodowane potrzebują szybkiej pomocy.
2: SK Gorzów.
3: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet w Gorzowie, a od września w CEZiBie patronacka klasa. Inwestycja ma kosztować 2 miliardy złotych. Będą produkowane pociski do wyrzutni Homar K. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę. Objęło patronatem klasę technika-mechanika, mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
6: Technik-mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy też o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy. Także w tej chwili jesteśmy w trakcie właśnie uzgadniania pewnych takich rzeczy, co my możemy zaoferować, co firma potrzebuje. No, firma ma konkretny plan i rzeczywiście chciałaby, żeby uczniowie, których obejmą patronatem pierwszą klasę, żeby to byli właśnie ci pierwsi pracownicy, którzy będą w fabryce.
3: Okej, bo właśnie tak chciałam zapytać, czy ta klasa patronacka, w cudzysłowie rakietowa, to ona już od września taki ma ruszyć?
6: Tak, taki jest plan, takie są założenia. Oczywiście to też zależy od wielu warunków, więc też no, chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na etapie takich uzgodnień. Firma jest bardzo mocno zainteresowana. To jest konsorcjum polskiej firmy i koreańskiej. To są osoby, które widziały już nasze warsztaty, są zachwycone warsztatami. Myślę, że to też był jeden z powodów, że rzeczywiście Gorzów został wybrany do tej inwestycji. To myślę, że takim jednym kamyczkiem i jedną cegiełką też my byliśmy, bo pamiętam, że naprawdę byli bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że ja to też już kilka razy powtarzałam, że my czasami nie doceniamy tego, co mamy w Gorzowie. My naprawdę, my gościmy wielu gości na swoich warsztatach. Jeden z dyrektorów z Pomorskiego powiedział, że to jest kosmos i on chyba wybierze się do swojego prezydenta. Miasto zainwestowało ogromne środki i mamy się czym chwalić. I tutaj też inwestorzy byli pod wrażeniem. To jest jednak duże konsorcjum, to są też ta droga informacji i ustalania pewnych szczegółów trochę trwa.
3: Bo tak sobie pomyślałam właśnie, bo faktycznie jakby to ruszyło od września, a wiemy też, że budowa fabryki to przecież nie jest na pstryk, tylko to ileś trwa też lat, więc akurat by chyba tak się złożyło, że jakby była wybudowana, to wtedy uczniowie kończący właśnie CEZiB by się przydali.
6: Dokładnie, no firma jakby też myśli już dwutorowo. Jedna kwestia to jest kwestia budowy, tak, a druga kwestia to jest tego, że chcą po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie też jak najszybciej ruszyć z produkcją. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i że nie później, tylko że już teraz gdzieś tam się tych młodych ludzi będzie do tej kultury organizacji, bo też każda firma ma swoją kulturę, będą przyzwyczajani i będą mieli wybór, zobaczą, czy rzeczywiście to jest ten sektor, w którym chcą się rozwijać. Żyjemy w takich czasach, że ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał, ale to też myślę, że jest ogromna szansa na rozwój miasta.
3: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, mówi Rafał Kredoszyński, członek zarządu konsorcjum.
7: Dla nas oznacza z jednej strony zakończenie etapu przygotowań inwestycji, ponieważ współpracujemy z miastem od półtora roku tak naprawdę. I dla nas, i dla szkoły, od momentu podpisania tego listu uruchamiamy cały program współpracy uwzględniający staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą między innymi mogli wizytować fabryki w Korei Południowej, fabryki rakiet w Korei Południowej, dostęp do kadr, dostęp do uczelni technicznych i do akademii był jednym z parametrów, które braliśmy pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla inwestycji. Tak, liczymy na to, że CEZiB między innymi będzie kuźnią kadr i będzie tak wykuwał pasję i kompetencje młodych gorzowian i gorzowianek, którzy będą pracować w naszej fabryce.
3: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji. Wtedy też będą pierwsi absolwenci klasy rakietowej.
0: Będzie ładniej i bezpieczniej w gorzowskich przejściach podziemnych. Pojawią się m.in. antypoślizgowe płyty gresowe. Naprawione zostaną także uszkodzone kafle. Prace w przejściach pod ulicą Piłsudskiego i Kurczyńską.
2: SK Gorzów.
3: To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na polu golfowym w Gorzowie. Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. Na tą chwilę udział potwierdziło ponad 400 miłośników maszerowania z kijkami. Organizatorzy liczą na frekwencyjny kolejny rekord. O tytuły chodziarze walczyć będą na trzech dystansach. 5, 10 i 20 km. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów. Mówi Marcin Schulz, organizator.
8: W imieniu Światowej Federacji Nordic Walking oraz Nordic Walking Polska ja z całego serca chciałem podziękować tutaj za naprawdę niesamowite zaangażowanie współorganizatorów Fundacji Zdrowo i na Sportowo w imieniu Karoliny i Doroty, Pola Zawarcia w imieniu tutaj pana Witka, to naprawdę oraz Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, naprawdę niesamowite ich zaangażowanie już de facto po raz trzeci powoduje, że mamy naprawdę tutaj niesamowitą imprezę na najwyższym światowym poziomie. Przyjeżdżają do nas nie tylko najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, ale i również amatorzy, bo można powiedzieć, jest to impreza nie tylko dla zawodowców, ale i dla każdego, kto chciałby się po prostu sprawdzić, fantastycznie spędzić czas i niesamowite święto sportu i aktywności ruchowej. Wierzę, że w tym roku Mistrzostwa Polski również staną na wysokości zadania. Już teraz mamy przekroczone frekwencje jak na ten czas i liczę, że ten rekord zostanie pobity. Szykuje się naprawdę największa impreza w Polsce i na świecie tej dyscypliny. Przygotowaliśmy dla Was starty na trzech dystansach, 5, 10 i 20 km. Będą kategorie wiekowe co 5, co 10 lat, najmłodsza do 10 lat, więc fajne dzieciaczki małe też mogą wystartować. Najstarsza kategoria 80+, już takich weteranów i to nie są wcale najsłabsi zawodnicy, bym powiedział, jedni z mocniejszych w Polsce i na świecie. Jest kategoria osób z niepełnosprawnościami, jest kategoria rodzinna. Niezależnie, jeżeli nawet nie startujesz, warto przyjść, zobaczyć jak się chodzi, jak chodzą inni, a przy okazji spróbować sobie pograć w golfa i poczuć jaka to jest fajna dyscyplina. Skład sędziowski jest naprawdę niezwykle wysokiej klasy. Mam tutaj sędziów klasy międzynarodowej, klasy pierwszej. Głównym sędzią zawodów będzie Renata Markiewicz, bardzo doświadczona sędzina. Następnie sędziami będzie Marek Kosecki, gdzie będzie prowadzona również wideoanaliza, więc taka ciekawostka, nowość też podczas zawodów. Po przejściu trasy będzie można podejść do sędziego, zobaczyć swoją technikę marszu i uzyskać wskazówki, co poprawić, jak można chodzić lepiej, więc też niesłychana taka możliwość w ogóle uzyskać takie profesjonalne wsparcie i ocenę naszej techniki marszu z zawodów. Innymi osobami wspierającymi będzie Katarzyna Kosecka, Sławomir Kacprzak, Katarzyna Przytuła, Renata Gawor, Magdalena Pilak, Patrycja Bar, Dariusz Magnuski, Wojciech Netkowski, Anita Gaworek, Joanna Pietrusewicz, Beata Wołk, Ewa Samek i Mariusz Szatkowski. Więc jak widać, skład jest fajny, profesjonalny. Co najważniejsze, należy zaznaczyć, sędziów nie należy się bać. Wiadomo, sędziowie są po to, żeby pilnować rywalizacji fair play, ale również pomagają, edukują, wspierają. Więc nawet jeżeli startujemy po raz pierwszy, oni chętnie podpowiadają i na trasie, i po zawodach, co poprawić, jak chodzić lepiej, żebyśmy chodzili zdrowiej, bo przede wszystkim jest to niezwykła również promocja dyscypliny i możliwości, które daje Nordic Walking. Więc nie boimy się, startujemy, zapraszamy. To jedyna impreza na świecie Nordic Walking, która odbywa się na polu golfowym, więc jest to naprawdę niesłychana. Nordic Walking oczywiście, nie mówimy o innych dyscyplinach, ale to jedyna impreza Nordic Walking na świecie, która odbywa się na polu golfowym i została ona bardzo dobrze przyjęta przez zawodników ze względu na, można powiedzieć, fajną, ciekawą trasę.
9: Niełatwą,
8: dokładnie. Coś by się wydawało, że to jest trasa płaska. Jest płaska, ale z delikatnymi. Są, że tak powiem, różnego górki, pagórki. Jest troszeczkę piachu, więc ona jest bardzo fajna, różnorodna. Ale co powoduje jej atrakcyjność? Przede wszystkim widoczność. My całą trasę widzimy, więc jak będziemy oglądać streaming, też już od początku będzie widać każdego zawodnika. Kto kogo przegania, kto z kim walczy. Więc jest to niesłychanie fajna trasa do streamingu, do oglądania. Będą drony latające wokół zawodników, więc będzie można wszystko fajnie na żywo śledzić. A dla zawodników jest ona niesłychanie atrakcyjna, ponieważ jest inna. Nie jest to trasa leśna, gdzie wchodzimy do lasu, można powiedzieć, i gdzieś między drzwiami, ziapami się przyciskamy, ale jest niesłychana, bardzo przepiękna, bo pole golfowe tu jest naprawdę przeurokliwe. Bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o wzniesienia i różnorodność również podłoża.
3: Mistrzostwom towarzyszyć będą liczne wydarzenia dla dorosłych i najmłodszych. Organizatorzy zachęcają Gorzowian do kibicowania. Przyjść może każdy, wstęp jest wolny. Zapisy na stronie Polskiej Ligi Nordic Walking.
2: News.
9: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
10: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie.
9: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
10: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
9: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
10: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę.
11: Leżeć

0: W ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, i ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie. Zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej. Ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza. To kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona... jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda. Tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego. I tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki. To jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. I pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę. Bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalnie totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tamte. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, jestem mogę w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy w tym, na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, zwziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma też żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy. Więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót. Jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były. Więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą. Wydał chyba 1 singiel, 2 single i wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album. album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już, czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza podpalne.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W końcu
0: także
1: palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych. No.
1: Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to był...

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy,
1: i crash testy potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie.
0: A niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie 2 dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak.
1: To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to
0: Dolor.
1: Ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News.
1: Do Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest,
1: nie jest
2: okay,
1: najgorzej.
2: Jest okay.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
2: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć? Czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
2: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
2: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik.
2: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje. Natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Jako piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. i ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za...
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już

0: rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje. Bardzo.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No, chyba tak. Tak mówią, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda. I to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać Martyna Baranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can't Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra 2 koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były 3 gitary, perkusja i wokal. To, nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie,

0: Ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
0: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
0: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: to, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
0: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye-bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko tu się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież
3: tak.
0: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też? Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
0: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: potem,
0: wydaje nową
3: gdzie,
0: część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No.
3: Także
0: ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, oh, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję,
0: Nita. Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael. Na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9 w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

0: motherfucker.
1: No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać noc na oglądanie Eurowizji, ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale. Tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 17 maja. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
7: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa AZS AJP. Ulica Chopina 52, Gorzów Wielkopolski.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
1: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show!
5: Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
6: Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
1: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
10: I po reklamie.
11: Gorzów na czasie.
12: Sielankowy piknik na okrągły jubileusz. Oto szczegóły przy mikrofonie Sebastian Górny. Gorzowski Teatr świętuje 80-lecie. Kulminacyjnym punktem będzie zakopanie w ogrodzie teatralnym kapsuły czasu, która otwarta zostanie za 100 lat. W niedzielę wieczorem o 19:00 koncert w wykonaniu aktorów. Mówi Magdalena Bożek, Teatr Rozterby.
13: Są to ulubione piosenki naszych artystów. Aktorzy nasi wybierają sami piosenki, które chcieliby ponownie zaśpiewać dla Państwa.
14: Muzyką się żyje.
15: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
16: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
15: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Escagojos.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: Co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
2: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
3: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 17 maja. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki.
9: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
10: Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
9: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, Talk to You. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama. Rodzicu, szukasz wakacji, których twoje dziecko nigdy nie zapomni? Obozy dla dzieci i młodzieży to prawdziwa przygoda. Obozy artystyczne i językowe, sporty wodne, paintball, survival, aktywność, bezpieczeństwo i przyjaźnie na całe życie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś na www.obozyhipcio.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis the Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Ava Jan i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. No więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa AZS AJP. Ulica Chopina 52, Gorzów Wielkopolski.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Cosius Young 15+, w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 17 maja. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Medusa. Oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 17 maja. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
8: I po reklamie. Gorzów na czasie.
9: Punkt widokowy w Dominancie, na Zawarciu w Gorzowie, otwarty w weekendy. Warto wybrać się na spacer i zobaczyć panoramę miasta z perspektywy popularnego pająka. Oglądanie od godziny 12 do 20. Najpierw trzeba zgłosić się do ochrony obiektu. Na górę może wejść jednorazowo maksymalnie 6 osób. Kwiaty, duże i małe, do obejrzenia i kupienia. W Gorzowie Festiwal Roślin, w hali AJP przy ulicy Chopina. Na miejscu ogromny wybór, małe i duże okazy. Kolekcjonerskie rarytasy oraz nowe gatunki. Niektóre mogą pojawić się w Gorzowie po raz pierwszy.
10: Muzyką się żyje.
11: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa AZS AJP. Ulica Chopina 52, Gorzów Wielkopolski.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Masz Allegro Smart?

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
8: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały i...
1: na niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko w Esce.
0: O, taki Roki tylko w Esce i taki Łuki tylko w Esce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Mi. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
8: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka, Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
12: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
11: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata dwa razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jaka nas niespodzianka spotkała. Jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 17 maja. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
9: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa AZS AJP. Ulica Chopina 52, Gorzów Wielkopolski.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA! Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Ascana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Ascana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
11: I po reklamie.
12: Gorzów na czasie.
13: Weź udział w lubuskim sejmiku dziecięcym. Kto pierwszy, ten lepszy. Zgłaszać mogą się uczniowie szkół podstawowych z całego regionu. Trzeba zapoznać się z regulaminem i się zgłosić. Nabór trwa do 22 maja. 12. edycja odbędzie się 1 czerwca w Zielonej Górze. Ekologiczny spektakl dla najmłodszych z okazji ich święta. Gorzowski MCK w amfiteatrze przygotowuje Dzień Dziecka. 30 maja wystąpi Teatr Katarynka z będą piosenki, tańce, dużo humoru, bańki, konfetti oraz lasery.
14: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
15: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
14: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
16: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
17: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Kolejosz!
14: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
18: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
19: Dzisiejsza niedziela jest 10/10, ponieważ mam urodziny.
18: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tajla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
14: I po reklamie.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzicu, szukasz wakacji, których twoje dziecko nigdy nie zapomni? Obozy dla dzieci i młodzieży to prawdziwa przygoda. Obozy artystyczne i językowe, sporty wodne, paintball, survival, aktywność, bezpieczeństwo i przyjaźnie na całe życie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś na www.obozyhipcio.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak? To Allegro.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
8: I po reklamie.
9: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
10: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
9: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
11: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni.
9: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
12: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Σκαγκόζου.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
17: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
16: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
18: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
19: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie? Wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
19: Jak tak? To Allegro.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
24: Play.
0: To będzie ostatnia reklama.
25: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
26: I po reklamie.
27: Gorzów na czasie.
28: Lubicie biegać, pływać, jeździć na rowerze? To propozycja dla Was. 13 i 14 czerwca w Lipianach. Wielka impreza sportowa. Warto się wcześniej zapisać. Wojtek Hańczyk, to trochę szczegółów. Po raz 10 wielbiciele biegania, jeżdżenia na rowerach i pływania spotykają się w Lipianach, aby wspólnie porywalizować. W sobotę 13 czerwca bieg przełajowy i pływanie, a w niedzielę 10 już triatlon na dystansie olimpijskim. Szczegóły znajdziecie na triatlonlipiany.pl.
1: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
2: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronu z IMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
15: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
18: I po reklamie.

0: na P. Ejnot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza. Słuchajcie, podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
11: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
12: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
11: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
13: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
11: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Razi w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny.
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.

0: Szczęśliwa.
1: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: I to tu?
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: I po reklamie.
1: Gorzów na czasie. Wartownia w starym nowym miejscu, ale tradycyjnie będzie się działo. Wojtek Hańczuk, mamy dla Was trochę więcej szczegółów. Tym razem wakacyjne koncerty nad Wartą wracają na teren przy Wale Okrężnym w sąsiedztwie klubu Admirat. W planach naprawdę sporo wydarzeń. Pierwsza impreza 19 czerwca, ostatnia 30 sierpnia. A na scenie w imprezowym miasteczku m.in. legendy muzyki klubowej Westbam czy Mokwaj. W rozpisce także cała plejada hip-hopowych artystów, m.in. Malik Montana, Słoń, Abradab.
2: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
3: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
2: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

0: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
17: I po reklamie.

0: czas. Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Music News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał. Więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że tak. On się czarno kończy. Jak
1: tak, myślę. Tak, tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam
0: się. Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie,
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają

0: swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę tak. się budował. On nie powstał po prostu tak o.
0: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł. Zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy. I z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko tu się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
0: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
0: tak,
1: która przecież
0: tak.
1: u Mezo śpiewała.
0: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mhm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło. Wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz. To jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też? Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: nie?
1: Wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No.
0: Także
1: ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, oh, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Gorzów News.
3: W magazynie Nordic Walking już niedługo Mistrzostwa Polski na polu golfowym. Będzie także o specjalnej klasie, która powstaje w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. W planach wyjazdy do Korei. Ale także o dużej inwestycji w gminie Deszno za 5 milionów złotych. Na początek jednak o kolejnej edycji programu Mieszkanie za remont. Czyli remontujemy mieszkania komunalne i potem możemy w nich zamieszkać. To Gorzowski, magazyn informacyjny w Radiu SK. Był sukces, będzie kontynuacja. Gorzowski magistrat ogłasza drugą edycję programu Remont za mieszkanie, dotyczącą lokali powyżej 80 metrów kwadratowych. Od 20 maja mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ofertą kolejnych 11 dużych mieszkań komunalnych. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta w zakładce mieszkania oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych przy ulicy Teatralnej 26. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
4: Program Remont za mieszkanie 80+ okazał się dużym sukcesem. Miasto po raz pierwszy włączyło do programu większe mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Spośród 15 lokali wystawionych w pierwszej edycji aż 12 znalazło nowych najemców. Dlatego miasto uruchamia już drugą edycję programu. Tym razem mieszkańcy będą mogli ubiegać się o 11 kolejnych dużych mieszkań komunalnych. Oferty pojawią się od 20 maja na stronie miasta oraz w Wydziale Spraw Lokalowych. Jak podkreślają władze miasta, bardzo cieszy to, że młode rodziny są zainteresowane właśnie większymi mieszkaniami. To pokazuje, że szukają one nie mieszkań tymczasowych, ale miejsca do życia na dłużej, takiego, w którym będą mogły budować swoją przyszłość, rozwijać rodzinę i planować kolejne lata bez konieczności ciągłego szukania nowego lokum. Program Remont za mieszkanie daje możliwość najmu na czas nieoznaczony oraz rozliczenie kosztów remontu poniesionych przez najemców.
3: Mieszkania będzie można oglądać od 15 do 19 czerwca po wcześniejszym umówieniu wizyty. Natomiast od 15 do 24 czerwca gorzowianie będą mogli składać wnioski.
2: SK Gorzów.
0: Drogi w gminie Deszczno do remontów. Umowę podpisano na 6 zadań za 5 milionów złotych. Prace prowadzone będą na ulicy Brzozowej, na Siedlu Poznańskim, Sielskiej w Ulimiu, Akacjowej w Gliniku, Słonecznikowej w Deszcznie oraz Gajowej w Borku. Największym wyzwaniem i najdroższym będzie przebudowa ulicy Zacisze w Gliniku, mówi Aleksander Szperka, wicewójt Deszczna.
5: Nie zwalniamy, bo my tutaj jednym z koników wójta Tymszana i naszym no oczywiście, ze wszystkich pracowników urzędu jest to, żeby komfort dla mieszkańców był jak największy i staramy się, wiadomo, zapewniać to poprzez budowę dróg, także oświetlenia. I teraz jeżeli chodzi o nowe drogi, które powstaną, to mieliśmy podpisanie umów, to między innymi ulica Brzozowa w osiedlu Poznańskim łącznie z takim wejściem Połku w ulicę Migdałową. Tam akurat robimy to, etapujemy tą drogę ze względu na gazociąg gaz systemu. Tam niestety musimy część drogi wykonać jedynie. Dalszy odcinek będzie zrobiony w momencie, kiedy gaz system na to zezwoli, powiem tak. Mamy oczywiście również ulicę Gajową, która również w Brzozowcu będzie wykonana. Mamy ulicę Słonecznikową, tutaj akurat będzie firma Kamix. Dwie wcześniejsze to firma Budomex, pana Zuzy. Mamy oczywiście również ulicę Akacjową, to jest ulica w Gliniku, jedna z mniejszych. Mamy ulicę Sielską w Karninie, mamy również ulicę najbardziej skomplikowaną, dlatego że robimy tam również kanalizację sanitarną, a teren jest dosyć trudny, bo wiemy, że jest wysoki poziom wód gruntowych, czyli mamy ulicę Zacisze, która będzie robiona razem z kanalizacją, a następnie będzie robiona nakładka asfaltowa na tą kanalizację. To jest najtrudniejsza dokumentacja i jednocześnie najdroższa z tych dróg. Łącznie wartość ponad 5 milionów złotych i tak widzimy, że rynek się jakby nieco zagęścił, bo zakładaliśmy, że drogi będą zdecydowanie droższe kosztorysowo. Na niektórych oszczędności były po 40-45%, także ceny pozytywnie nas zaskoczyły. No, nie wiem, jaki to jest wskaźnik, nie chcę może się bawić złego proroka, jaki to jest wskaźnik gospodarczy, natomiast jeżeli chodzi o nas jako inwestora, to jesteśmy bardzo zadowoleni z cen, które uzyskaliśmy w tegorocznym przetargu i to mogę oczywiście powiedzieć.
6: Kiedy mieszkańcy będą się cieszyli z tych dróg? Kiedy będą mogli z nich korzystać?
5: Generalnie to też jest koniec roku. Tutaj zależy nam na pewno na ulicy Brzozowej, żeby ona była zrobiona wcześniej, dlatego że tam jest dofinansowanie z FOGR-u prawie 200 tysięcy złotych. I tutaj chcielibyśmy, żeby wykonawca, tu akurat w tym przypadku Budomek, skupił się na tym, żeby ją zrobić jako pierwszą ze względu na to rozliczenie. Także, ale co do zasady, to będzie blisko końcówki roku. Tutaj mieszkańcy, mam nadzieję, że już będą mogli jeździć po nowych drogach.
0: Wyremontowanymi drogami mieszkańcy powinni przyjechać pod koniec roku. Natomiast już kierowcy mogą korzystać ze świeżo dodanej drogi Dzierżów-Płonica. Wspólna inwestycja powiatu gorzowskiego gminy Deszczno kosztowała 7,5 miliona złotych. To 2 kilometry równej i gładkiej jezdni.
3: Ramię w ramię niemieccy i polscy policjanci będą razem prowadzić patrole. Międzynarodowe składy mundurowych mają dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Pomoc dwujęzycznych patroli ma być bardzo przydatna, szczególnie w nagłych sytuacjach, gdy osoby poszkodowane potrzebują szybkiej pomocy.
2: SK Gorzów.
0: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet w Gorzowie, a od września w Cezibie patronacka klasa. Inwestycja ma kosztować 2 miliardy złotych. Będą produkowane pociski do wyrzutni Homar-K. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę. Objęło patronatem klasę technika-mechanika, mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
7: Technik-mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy też o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy. Także w tej chwili jesteśmy w trakcie właśnie uzgadniania pewnych takich rzeczy, co my możemy zaoferować, co firma potrzebuje. No, firma ma konkretny plan i rzeczywiście chciałaby, żeby uczniowie, których obejmą patronatem pierwszą klasę, żeby to byli właśnie ci pierwsi pracownicy, którzy będą w fabryce.
0: Okej, bo właśnie tak chciałam zapytać, czy ta klasa patronacka, w cudzysłowie rakietowa, to ona już od września taki ma ruszyć?
7: Tak, taki jest plan, takie są założenia. Oczywiście to też zależy od wielu warunków, więc też no, chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na etapie takich uzgodnień. Firma jest bardzo mocno zainteresowana. To jest konsorcjum polskiej firmy i koreańskiej. To są osoby, które widziały już nasze warsztaty, są zachwycone warsztatami. Myślę, że to też był jeden z powodów, że rzeczywiście Gorzów został wybrany do tej inwestycji. To myślę, że takim jednym kamyczkiem i jedną cegiełką też my byliśmy, bo pamiętam, że naprawdę byli bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że ja to też już kilka razy powtarzałam, że my czasami nie doceniamy tego, co mamy w Gorzowie. My gościmy wielu gości na swoich warsztatach. Jeden z dyrektorów z Pomorskiego powiedział, że to jest kosmos i on chyba wybierze się do swojego prezydenta. Miasto zainwestowało ogromne środki i mamy się czym chwalić. I tutaj też inwestorzy byli pod wrażeniem. To jest jednak duże konsorcjum, to są też ta droga informacji i ustalania pewnych szczegółów trochę trwa.
0: Bo tak sobie pomyślałam właśnie, bo faktycznie jakby to ruszyło od września, a wiemy też, że budowa fabryki to przecież nie jest na pstryk, tylko to ileś trwa też lat, więc akurat by chyba tak się złożyło, że jakby była wybudowana, to wtedy uczniowie kończący właśnie CEZIP by się przydali.
7: Dokładnie. No, firma jakby też myśli już dwutorowo. Jedna kwestia to jest kwestia budowy, tak, a druga kwestia to jest tego, że chcą po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie też jak najszybciej ruszyć z produkcją. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i że nie później, tylko że już teraz gdzieś tam się tych młodych ludzi będzie do tej kultury organizacji, bo też każda firma ma swoją kulturę, będą przyzwyczajani i będą mieli wybór, zobaczą, czy rzeczywiście to jest ten sektor, w którym chcą się rozwijać. Żyjemy w takich czasach, że ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał, ale to też myślę, że jest ogromna szansa na to, na rozwój miasta.
0: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, mówi Rafał Kredoszyński, członek zarządu konsorcjum.
8: Dla nas oznacza z jednej strony zakończenie etapu przygotowań inwestycji, ponieważ współpracujemy z miastem od półtora roku tak naprawdę. I dla nas, i dla szkoły, od momentu podpisania tego listu uruchamiamy cały program współpracy, uwzględniający staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą między innymi mogli wizytować fabryki w Korei Południowej, fabryki rakiet w Korei Południowej, dostęp do kadr, dostęp do uczelni technicznych i do akademii był jednym z parametrów, które braliśmy pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla inwestycji. Tak liczymy na to, że CESI między innymi będzie kuźnią kadr i będzie tak wykuwał pasję i kompetencje młodych gorzowian i gorzowianek, którzy będą pracować w naszej fabryce.
0: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji. Wtedy też będą pierwsi absolwenci klasy rakietowej.
3: Będzie ładniej i bezpieczniej w gorzowskich przejściach podziemnych. Pojawią się m.in. antypoślizgowe płyty gresowe. Naprawione zostaną także uszkodzone kafle. Prace w przejściach pod ulicą Piłsudskiego i Kurczyńską.
2: SK Gorzów.
0: To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na polu golfowym w Gorzowie. Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. Na tą chwilę udział potwierdziło ponad 400 miłośników maszerowania z kijkami. Organizatorzy liczą na frekwencyjny rekord. O tytuły chodziarze walczyć będą na 3 dystansach. 5, 10 i 20 kilometrów. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów. Mówi Marcin Schulz, organizator.
9: W imieniu Światowej Federacji Nordic Walking oraz Nordic Walking Polska ja z całego serca chciałem podziękować tutaj za naprawdę niesamowite zaangażowanie współorganizatorów Fundacji Zdrowo i na Sportowo w imieniu Karoliny i Doroty, Pola Zawarcia w imieniu tutaj pana Witka, to naprawdę oraz Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, naprawdę niesamowite ich zaangażowanie już de facto po raz trzeci powoduje, że mamy naprawdę tutaj niesamowitą imprezę na najwyższym światowym poziomie. Przyjeżdżają do nas nie tylko najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, ale i również amatorzy, bo można powiedzieć, jest to impreza nie tylko dla zawodowców, ale i dla każdego, kto chciałby się po prostu sprawdzić, fantastycznie spędzić czas i niesamowite święto sportu i aktywności ruchowej. Wierzę, że w tym roku Mistrzostwa Polski również staną na wysokości zadania. Już teraz mamy przekroczone frekwencje jak na ten czas i liczę, że ten rekord zostanie pobity. Szykuje się naprawdę największa impreza w Polsce i na świecie tej dyscypliny. Przygotowaliśmy dla Was starty na 3 dystansach, 5, 10 i 20 kilometrów. Będą kategorie wiekowe co 5, co 10 lat, najmłodsza do 10 lat, więc fajne dzieciaczki małe też mogą wystartować. Najstarsza kategoria 80+, już takich weteranów i to nie są wcale najsłabsi zawodnicy, bym powiedział, jedni z mocniejszych w Polsce i na świecie. Jest kategoria osób z niepełnosprawnościami, jest kategoria rodzinna. Niezależnie, jeżeli nawet nie startujesz, warto przyjść, zobaczyć jak się chodzi, jak chodzą inni, a przy okazji spróbować sobie pograć w golfa i poczuć jaka to jest fajna dyscyplina. Skład sędziowski jest naprawdę niezwykle wysokiej klasy. Mam tutaj sędziów klasy międzynarodowej, klasy pierwszej. Głównym sędzią zawodów będzie Renata Markiewicz, bardzo doświadczona sędzina. Następnie sędziami będzie Marek Kosecki, gdzie będzie prowadzona również wideoanaliza, więc taka ciekawostka, nowość też podczas zawodów. Po przejściu trasy będzie można podejść do sędziego, zobaczyć swoją technikę marszu i uzyskać wskazówki, co poprawić, jak można chodzić lepiej, więc też niesłychana taka możliwość w ogóle uzyskać takie profesjonalne wsparcie i ocenę naszej techniki marszu z zawodów. Innymi osobami wspierającymi będzie Katarzyna Kosecka, Sławomir Kacprzak, Katarzyna Przytuła, Renata Gawor, Magdalena Pilak, Patrycja Bar, Dariusz Magnuski, Wojciech Netkowski, Anita Gaworek, Joanna Pietrusewicz, Beata Wołk, Ewa Samek i Mariusz Szatkowski. Więc jak widać, skład jest fajny, profesjonalny. Co najważniejsze, należy zaznaczyć, sędziów nie należy się bać. Wiadomo, sędziowie są po to, żeby pilnować rywalizacji fair play, ale również pomagają, edukują, wspierają. Więc nawet jeżeli startujemy po raz pierwszy, oni chętnie podpowiadają i na trasie, i po zawodach, co poprawić, jak chodzić lepiej, żebyśmy chodzili zdrowiej, bo przede wszystkim jest to niezwykła również promocja dyscypliny i możliwości, które daje Nordic Walking. Więc nie boimy się, startujemy, zapraszamy. To jedyna impreza na świecie Nordic Walking, która odbywa się na polu golfowym, więc jest to naprawdę niesłychana. Nordic Walking oczywiście, nie mówię o innych dyscyplinach, ale to jedyna impreza Nordic Walking na świecie, która odbywa się na polu golfowym i została ona bardzo dobrze przyjęta przez zawodników ze względu na, można powiedzieć, fajną, ciekawą trasę.
10: Ale nie łatwo.
9: niełatwą, dokładnie. Coś by się wydawało, że to jest trasa płaska. Jest płaska, ale z delikatnymi, są, że tak powiem, różnego górki, pagórki. Jest troszeczkę piachu, więc ona jest bardzo fajna, różnorodna, ale co powoduje jej atrakcyjność? Przede wszystkim widoczność. My całą trasę widzimy, więc jak będziemy oglądać streaming, też już od początku będzie widać każdego zawodnika. Kto kogo przegania, kto kogo kto z kim walczy. Więc jest to niesłychanie fajna trasa do streamingu, do oglądania. Będą drony latające wokół zawodników, więc będzie można wszystko fajnie na żywo śledzić. A dla zawodników jest ona niesłychanie atrakcyjna, ponieważ jest inna. Nie jest to trasa leśna, gdzie wchodzimy do lasu, można powiedzieć, i gdzieś między drzwiami, ziapami się przyciskamy, a jest niesłychana, bardzo przepiękna, bo pole golfowe tu jest naprawdę przeurokliwe. Bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o wzniesienia i różnorodność również podłoża.
10: Mistrzostwom towarzyszyć będą liczne wydarzenia dla dorosłych i najmłodszych. Organizatorzy zachęcają gorzewian do kibicowania. Przyjść może każdy, wstęp jest wolny. Zapisy na stronie Polskiej Ligi Nordic Watching.
11: SK Gorzów News.
10: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość Grzegorz Biegański, Biegański Jamnik Gorzów, czyli Klub Sztuk Walk. Witam cię serdecznie.
12: Witam serdecznie.
10: Grzegorz, chciałabym cię popytać właśnie, no bo wiadomo, no klub, więc działacie, mnóstwo sekcji właśnie, różne dyscypliny, dzieciaki, młodzież. Powiedz, jak to się, jeżeli możemy w cudzysłowie tak no, podsumować ten jakiś okres czasu, dużo, mało, macie jakieś problemy, jak to właśnie wygląda?
12: Przede wszystkim dużym plusem było zmiana lokalizacji. Zmiana lokalizacji, więcej metrów, możliwość prowadzenia w jednym czasie 5 zajęć. No, mam takie kotary, które przedzielają nam dwie sale, które mamy. I co? No, doszła też do nas sekcja w międzyczasie bokserska. No, to też tam nam pomogło. Jeżeli chodzi o problemy, no, najważniejsze jest to, że każdy z trenerów robi swoją robotę, tak zwaną. Każdy z trenerów jeździ na zawody, każdy z trenerów w razie czego zastępuje drugiego, czyli nie ma takiej sytuacji, bo jest nas razem 13 trenerów, więc w razie czego, jeżeli no, ktoś tam wyjeżdża albo zachoruje, nie ma problemu, od razu jest zastępstwo, więc cały czas działamy. Dzieci jest naprawdę sporo w każdej sekcji, dorosłych tak samo. Powoli, no, cały czas zdobywamy kolejne medale, więc działamy. No między innymi tutaj teraz liczymy na sporo medali, zobaczymy w czerwcu, tylko zajmujemy się wyjazdem do Katowic na Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu. No w zeszłym roku zdobyliśmy tam ponad 10 medali, mam nadzieję, że w tym roku
10: trzeba
12: będzie.
10: Trzeba pobić tą liczbę.
12: Dokładnie, więc tutaj też z sekcji bokserskiej dziewczyna, mimo to, że tam krótko trenuje, zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, też fajnie.
10: Kiedy konkretnie te mistrzostwa? Czerwiec, kiedy?
12: 9 jedziemy na ten weekend, tam 9, 8 chyba. Czerwca jedziemy na taki kamp w brazylijskim Jiu-Jitsu MMA do Borowic, a tydzień później jedziemy na Mistrzostwa Polski do Katowic, więc no, najpierw tam jeszcze posparujemy, a później mam nadzieję, że...
10: Czyli taki tydzień ostatni intensywny będzie.
12: Dokładnie, dokładnie.
10: Także... No super sprawa. Ilu zawodników tutaj z klubu jedzie w sumie?
12: Zbieram ekipę tak naprawdę, ale chciałbym pojechać małym autobusem, czyli 20 parę osób.
10: Ale jak są, że tak powiem, predyspozycje, umiejętności, to trzeba brać jak najwięcej, żeby właśnie te medale się pojawiły.
12: No nie ukrywam, że tak. To cieszy. No, musimy się wykazywać. Właściwie nie musimy, chcemy się wykazywać też wynikami, nie oprócz tego, że prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też no, wyniki są jednak ważne.
10: Super, no myślę nawet, że istotą klubu sportowego jest osiąganie sukcesów, wyników, żeby to poszło w świat i tak dalej. A chciałabym cię zapytać właśnie, bo zawsze o tym rozmawiamy, o młodzieży, o dzieciakach. Wcześniej wiadomo, że ta nadwaga, bo to się pojawia, my też prym widzimy w tych jakichś rankingach, że otyłość i tak dalej. Czy ty widzisz, że to coś się zmienia na lepsze, czy wręcz odwrotnie? Szczerze właśnie, uczciwie. Bo musimy powiedzieć też, przetrzeć może rodzicom trochę też oczy.
12: Znaczy tak, może zacząłbym od tego, że często rozmawiamy z trenerami, że my nie prowadzimy w tych grupach zajęć sportowych, tylko rehabilitacyjnych. Te dzieci są no nie są sprawne. Może tutaj przytoczę dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy. To są zupełnie inne dzieci. Te dzieci z Ukrainy są takimi dziećmi, które no my zaczynaliśmy, czyli czepak, bieganie gdzieś tam w kosza, w piłkę i tak dalej. I oni są właśnie tak jakby cofnięci. U nas przede wszystkim rodzice też są roszczeniowi. Coś tam dziecku, nie wiem, paluszek się stanie, już jest katastrofa, już przepisuje do innego klubu. Tam też przechodzi z innego i tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież. Ale jest też młodzież i dzieci, którzy są faktycznie sprawni, którzy chcą. To nie ukrywam, że bardzo cieszy i wtedy z takich jest szansa zrobienia dobrego zawodnika. A jeżeli chodzi o otyłość, no jest to na przykład fajnym przykładem ten nasz Żabka, o którym rozmawialiśmy. Chłopak się wziął za siebie.
10: 30 kilo, tak? Zrzucił, jak dobrze pamiętam.
12: Szacunek dla niego i cały czas ćwiczy. Gdzieś tam dietę trzyma i można. Także...
10: Tylko tak mi się wydaje, że to też właśnie jest tak zwane samozaparcie, tak? Dyscyplina. A niestety te młode pokolenia nie mają tego, co tu ukrywać. Zupełnie inne wychowanie, właśnie podejście rodzica, nie zawsze może takie adekwatne, że właśnie jak paluszek, czy coś innego, czy brzuch i tak dalej, to dziecko faktycznie już tak biorą, nie idź na trening, nie, bo jeszcze coś ci się dodatkowo zdarza, to właśnie wpływa wręcz odwrotnie, bo zupełnie inne są tam, że tak powiem, bodźce poruszane i też dziecko nie myśli o pewnych sprawach, które mogą powodować z kolei te jakieś bóle, inne rzeczy, stresowe sprawy w szkole, bo to się też z tym wiąże i może właśnie to by przeciwdziałało, a to tak się zapętla, mi się wydaje, i to tak tkwi w tym i póki coś się z tym nie zrobi, to tak będzie.
12: No staramy się, robimy co u nas jest, ile możemy, ile w mocy jako trenerzy, staramy się, żeby jednak przy niektórych osobach rehabilitacja zrobiła swoje. Jeżeli są jakieś problemy, też oczywiście rozmawiamy z rodzicami, robimy zebrania. Też w sekcji na przykład judo nie jest problem. Człowiek chce, żeby byli zawodnicy, a rodzice podejście mają takie, że przyprowadzają dzieci fajnie, tylko że nie pchają na wyjazdy na zawody. Mamy coś takiego, problem. Wyjazd na obóz to samo, ja tłumaczę tym rodzicom, że jeżeli wy od nas oczekujecie, oprócz tego, że mają być sprawni, że chcecie, aby te dzieci zdobywały wyniki, to niestety te dzieci muszą jeździć i na zawody, i na obozy.
10: Ale to rodzice nie chcą, czy dzieci mają jakieś obawy? Bo powiem ci, że ja z kolei znam takie sytuacje, abstrahując, w sensie, nawet to właśnie nie sztuk walki, ale nie wiem, przykładowo tańce i tak dalej, że dzieciaki się uczą, szkolą, ale do takiego występu właśnie na macie, na parkiecie mają te obawy, ten stres, że to dziecko się bardziej denerwuje i dlatego tak pytam, bo pewnie rodzice też mają w sumie udział, ale te dzieci właśnie, niestety są jakieś takie, ja nie wiem, z czego też tak dokładnie to wynika, nie jestem psychologiem, że mają te lęki jakieś i obawy, że właśnie nie poradzi sobie, że jakiś stres go zje, tak jakby jakiś egzamin, tak, na przykład pisał, tak, czy ósmoklasisty, matura, jak już starszym się jest, ale że te lęki, przynajmniej mnie, mobilizowały bardziej, a teraz w większości mi się wydaje, że to jest odwrotnie właśnie, że to deprymuje, boi się, nie wyjdzie, fizjologicznie zaczynają się jakieś też problemy, nie?
12: No wiadomo, jest to stres. Jest to stres, tak jak przed innymi egzaminami, ale sport przede wszystkim ma tego uczyć, czyli walki ze stresem, walki z postawieniem się do tego, żeby coś osiągnąć, bo niestety nie od razu się wygrywa, nie zawsze się gdzieś tam ten egzamin zdaje, ale po to jest ten sport, a innej możliwości nie ma. Jak częste startowanie w zawodach, czy uczestniczenie w obozach, bo wtedy to dziecko, czy tam młodzież, czy tam dorosły, on się już oswaja z tym wszystkim i startując w jakichś tam których zawodach, już będzie do tego zupełnie inaczej podchodził. A u mnie wygląda to tak, że rodzice, tak naprawdę rodzice mają wpływ. Wziąć za rączkę, jedziesz i tyle. Mnie nie trzeba było, to było na odwrót, jak mi nie pozwalali, to ja...
10: To tym bardziej chciałeś.
12: To ja bardziej chciałem.
10: No tak to jest, tak ale te jest. Dzieciaki właśnie, są takie, że za rękę teraz też się mówi o tym tak, że nie powinno się przymuszać i tak dalej, ale to wszystko trzeba wypośrodkować, bo to nie można ani w jedną, ani w drugą stronę przegiąć. A bywa różnie.
12: No nie może być tak, że rodzic słucha, co dziecko mówi i koniec. No, bo to tak,
10: a też tak jest.
12: Tak jest. Więc do nas też przychodzą właśnie, i to nie powiem, że nie większość dzieci, że one nie wiedzą, co się dzieje, że tutaj ktoś na nich krzyczy, że każe im coś robić. On mówi, że on nie będzie robił. Na samym początku my tak naprawdę, no może, no może tego nie powiem, no układamy te dzieci, o, żeby to ładniej zabrzmiało, żeby one wiedziały, co mają robić, że jak ja mówię, zrób przewrót w przód, to one ma zrobić przewrót w przód, a nie, bo mu się nie chce, bo no tak właśnie mamy.
10: Czyli zupełnie taki w ogóle jakieś oderwanie, że tak, tak powiem. Po co przychodzi, to jest trening, tak? To nie jest lekcja na przykład ZP-ów, tylko właśnie ćwiczenia, i to trzeba wykonywać ćwiczenia.
12: No dokładnie, no, ale to też gdzieś tam myślę, że...
10: Czyli dodatkowa się taka wychowawcza praca.
12: Tak, tak, dokładnie. Więcej. Są rodzice, którzy przychodzą i mówią, że proszę mi...
10: Pomóc, bo nie sobie nie radzę?
12: Oni chcą, żebym ja go wychował. Jak? Proszę panią czy pana, oczywiście u mnie na zajęciach będzie chodził tak, jak trzeba, albo po prostu...
10: Tak, grupa.
12: Tak, albo po prostu zrezygnuję, bo rzadko to się zdarza, ale niestety... No, niektóre dzieci są, no tak, nie można ich ułożyć, jak ja to mówię, i niestety musimy zrezygnować z współpracy, ponieważ nie będziemy narażać całej grupy tych 15-20 osób, że trener musi się cały czas zajmować tym jednym dzieckiem.
10: No tak, bo to w ogóle zaburza cykl w ogóle zajęć i ćwiczeń i wszystkiego.
12: Poza tym tutaj kolejny temat. Jest coraz więcej dzieci, które przychodzą z ADHD.
10: No właśnie miałam zapytać się, bo tego jest i w szkołach bardzo dużo, tych orzeczeń, tych stwierdzeń ADHD, czy właśnie jakieś spektrum autyzmu. Tak. Te wszystkie neuronormatywne różne sprawy tutaj się pojawiają. Właśnie i tu też macie dzieciaki z takimi jakby wskazaniami.
12: Dokładnie. Mam zresztą to od razu widać gdzieś tam podczas prowadzenia zajęć. Rodzice proszą, a się wcale nie dziwię, bo no, ciężka praca czeka tak naprawdę rodziców i to tak naprawdę przez całe życie. Jednak no, tak dwójka, trójka takich dzieci w grupie to już rozwala całe zajęcia. No i...
10: Bo ich chyba trzeba by było w osobną chyba taką jakby grupę.
12: Ale kilkuosobową.
10: Tak, nie, dokładnie, mała grupa.
12: Ja nawet takie zajęcia z Krystiankiem, fajny chłopak, ale póki co pracujemy indywidualnie, bo na grupę to jeszcze nie ten czas, nie? No, więc też działamy. Oprócz tego prowadzimy zajęcia, mam taką jedną grupę dzieci 13-15 lat, a właśnie z zespołem Downa, różne dzieci, które tworzą taką grupę i też staramy się usprawnić te dzieci, także też takie zajęcia też mamy u siebie w klubie.
10: No ja myślę, że to jest super też sprawa, bo bywa różnie, nie zawsze kluby właśnie chcą takimi dziećmi nawet pod względem takiej fizyczności się zajmować właśnie, żeby były sprawne, no bo to trzeba trochę inaczej podejść, inaczej to też zorganizować, nie?
12: Zupełnie inna praca jest z takimi dziećmi, zupełnie w trakcie tych zajęć zresztą. Sam trener na te 15 czy tam 12 dzieci jest na zajęciach. Ciężko mi było to wszystko ogarnąć, bo różnie zachowują się te dzieci i pomagają w tych zajęciach rodzice, którzy są tak naprawdę trzy matki, jeden ojciec, którzy
10: wsparciem
12: ćwiczą z nami, bawią się z nami, śmiejemy się. Bardzo fajna atmosfera. I tak prowadzić właśnie można. Także tak działa.
10: No to dużo pracy, dużo wymagań, no bo to się tak nieraz wydaje, że trener uczy i wszystko, nie? No co w tym jakby trudnego, pokaże, co ma robić, a to nie tak dokładnie polega, bo właśnie raz trzeba wykonać wiele pracy przed, zanim w ogóle się na tą matę wyjdzie.
12: Otóż to, dokładnie, także działamy na różne strony. Fajnie, że u nas w klubie jest tylu trenerów, gdzie to się, tak naprawdę wszyscy trenerzy robią to z pasji, bo to są byli zawodnicy, którzy medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, także i to w każdej dziedzinie są specjaliści, więc tu się cieszę, my idziemy cały czas do przodu i mam nadzieję, że będziesz jeszcze bardziej się rozwiniemy i będziemy dalej działać.
10: No ja właśnie tak chciałam zapytać ku końcowi naszej rozmowy, właśnie jakie plany, coś się szykuje, coś będzie nowego, czy to w sekcjach, czy to w jakimś może innym aspekcie, nie wiem, może na jakieś nowe zawody, bo zawsze wiem, też organizujecie, teraz nie mówiliśmy, właśnie dla maluchów zawody były.
12: Tak, tak. W tym roku doszedłem do wniosku, że W jednym półroczu tego roku zrobię galę, a w drugim półroczu zawody judo międzynarodowe.
10: Okej, czyli na jesień, rozumiem, na jesień, tak? Coś dokładnie. Będzie dla młodszych ekip.
12: Na 100% robimy właśnie dla tych bąbli od 4 roku do 12 w Gorzowie zawody. Na razie nie ukrywam, że zajęty jestem galą. Skończy się gala, też no, mamy obóz, który będziemy w sierpniu organizować w Lubniewicach. Oprócz tego jest plan zorganizowania takiego klubowego, wielkiego festynu u naszego głównego sponsora Franciszka Jamniuka, tam na jego posesji.
10: A czy w miejscu siedziby w galerii, bo też był taki jakby dzień otwarty, ala naborowy, ala taki pokazowy, coś
12: wrzesień. Wrzesień. Na pewno we wrześniu coś takiego zorganizujemy, czy to przy współpracy z galerią, czy samemu, to jeszcze się okaże.
10: To w takim razie bardzo dziękuję. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański z klubu Biegański Jamniuk Gorzów. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
10: A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
11: SK Gorzów News.
13: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę pana Zbigniewa Rudzińskiego, prezesa PTTK Ziemi Gorzowskiej.
14: Już nie. Tylko członek zarządu oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Obecnie jest...
13: Co to, jakiś przewrót pałacowy w PTTK?
14: Nie, 27 lat to za samą długość prezesowania powinien dostać wyrok. Także nie, demokracja zwyciężyła, ale szczerze mówiąc, ja byłem chyba najszczęśliwszym z tych demokratów, którzy wybierali właśnie skład naszego zarządu. Jest teraz Małgosia Balbierz naszą szefową, prezesem. No i liderem, który jest niepodważalny, bardzo rzutki i ta zmiana bez wątpienia jest zmianą na lepsze takiego już zużytego działacza PTK jak ja, to trzeba po prostu pozwolić mu na emeryturę.
13: Okej, ale pamiętam, że kiedyś już tak, że pan przestał być prezesem, był inny prezes i znowu pan był prezesem. Się zastanawiam,
14: no bo to był sezonowy.
13: Czy pociągnie wilka do lasu znowu?
14: Nie, to był sezonowy po prostu prezes, którego pociągło, ale do polityki. No i niestety turystyka, jeśli ma być fajnie robiona dla wszystkich, bez względu na przekonania, religię i tak dalej, to nie może się być w jakiś sposób wiązana właśnie z polityką. No i nasz kolega musiał po prostu wybrał politykę.
13: Okej, okay, ale my dzisiaj nie o polityce, a właśnie o turystyce będziemy sobie rozmawiali. Tak. Najpierw o tej naszej tutaj lokalnej, no bo wracają spacery po rocznej przerwie, jak to słyszeliśmy tak. Na konferencji zapowiadającej. 6 wycieczek pan zaproponował dla mieszkańców i przyjezdnych po naszym Gorzowie i już pierwsza, już teraz w sobotę. I co tam będzie można zobaczyć,
14: będzie zupełnie
13: usłyszeć.
14: Coś nowego, bo zwykle ta nasza wycieczka no, skłaniała się ku temu, żeby pokazywać, dotykać miejsc i opowiadać miejsca, które są związane ze średniowieczem, no, z tymi wiekami wcześniejszymi, późniejszymi, ale jakby troszkę mało mówiliśmy o tym, co się działo po 1945, więc chciałbym nadrobić tą właśnie lukę i dzięki przede wszystkim tutaj materiałom, które no, nie ukrywam, żeruję tutaj na wiedzy i mądrości pana dyrektora Rymara, który no, napisał tak wspaniałe opracowania, że to musi się pojawić w takim obiegu szerszym, publicznym, a nie tylko wśród no, tych ludzi, którzy są regionalistami, historykami. Ludzie w naszym mieście zasługują na to, żeby z perspektywy już przecież 80 lat no, popatrzeć na ten Gorzów i zrozumieć, jak ich dziadkowie, babcie musieli być szalenie odważni, żeby się tu osiedlić, w tym mieście. Ja to mówię cały czas, im się wczytuję bardziej właśnie w te wszystkie opracowania pana Rymara i nie tylko, tym bardziej jestem no, zdumiony, trzeba być szalonym, żeby się w takich warunkach osiedlić w takim miejscu jak dzisiejszy Gorzów.
13: Ale wie pan, to były szalone czasy.
14: To były szalone czasy i szaloni ludzie, bo ta ścieżka, którą troszkę, może nie pomkniemy, ale przejdziemy po naszym mieście, będzie dotykała takich miejsc, które dzisiaj jeszcze mogą nam po prostu przywrócić chociaż na chwilę ten klimat, bo będziemy zaczynać w sobotę naszą wycieczkę między innymi od pobytu w celi. Postaram się tak po 20 osób upchnąć po prostu do tej celi, zamknąć na chwilę i wtedy wszyscy chyba łatwiej zrozumiemy, jak to jest w takiej celi wyobrazić sobie, że można być zamknięty na miesiąc albo dwa w takich warunkach. Myślę, że to będzie dobra taka szkoła, żeby zrozumieć no, tamten czas, bo przecież to się mogło w 45 każdemu zdarzyć. No na przykład szef UB przed jednymi z wyborów, no na wszelki wypadek, żeby nikomu się krzywda nie stała, to właśnie w celach pozamykał wszystkich, którzy ówcześnie mieli coś do powiedzenia w mieście. Mało kto o tym wie. Był planowany zamach na wicepremiera Mikołajczyka, który przyjechał tutaj otwierać Biowet. No, do zamachu nie doszło. Ale dlaczego? To opowiem na wycieczce. I wiele, wiele takich innych wątków, których się nie spodziewamy. No, przecież no, to miasto żyło w pewnym momencie, że nazwa Landsberg, Gorzów, czy Wielkopolski, czy jakikolwiek inny nad Wartą, czy Kobyla Góra, to nie miało dla tych ludzi żadnego większego znaczenia. To miało, żeby przeżyć jeszcze jeden dzień. Żeby po prostu nie zastrzelił mnie żaden Niemiec, który się przypałętał z lasów i w akcie desperacji kogoś odstrzelił. Nie zastrzelił mnie dezerter, który przybył do naszego miasta i już wcześniej zastrzelił no, zastępcę komendanta MO w biały dzień w środku niemalże miasta. No i ta, kiedyś był taki film o górnikach naszych, hołd im należny i tak dalej, ale tytuł był naprawdę taki, który tutaj doskonale pasuje do tego, co się działo w 1945, 6, jeszcze 7. Śmierć jak kromka chleba. I rzeczywiście tak było. No, tutaj niektórzy będą być może polemizować, będą się zastanawiać, czy za daleko i za szczerze nie mówię, ale chciałbym tylko podkreślić, że były osoby, na przykład z Niemców, którzy tutaj mieszkali, które bardziej się bali po prostu nas, Polaków, którzy przybywaliśmy do miasta, niż Rosjan, którzy tutaj stacjonowali. Był obóz NKWD, ci, którzy tutaj w tym obozie sprawowali władzę i przetrzymywali tam około 5-6 tysięcy ludzi, to nie były baranki. To byli ludzie, którzy po prostu no, dokonywali strasznych rzeczy. Wywozili potem ślady tej swojej działalności, na przykład dzisiaj jak mamy nasz stadion piłkarski, niedaleko tam właśnie ulicy Olimpijskiej były okopy i tam wywożono ciała bez głów, nagie. Zakopywano na tyle po prostu płytko, że bezpańskie psy wyciągały po prostu te zwłoki.
13: To był
14: taki czas.
13: Trzeba się przygotować trochę mentalnie na ten spacer.
14: Tak, dlatego o tym mówię, że lepiej chyba małych dzieci nie zabierać, bo jak im się to przyśni w nocy, to nie będzie fajne.
13: A w jakich miejscach, przynajmniej kilka, jeżeli pan mógłby zdradzić, 2-3 miejsca, które odwiedzicie?
14: No na pewno odwiedzimy tutaj pałacyk Jechmego, gdzie zachowała się, a właściwie została ponownie odrestaurowana w piwnicach cela. Cela, którą używano przez misję obywatelską.
13: No, jeszcze popularne dołki, tak?
14: Popularne dołki. Nie? Na pewno tutaj jesteśmy na to umówieni. Gdzie takie miejsce? No, pójdziemy sobie zobaczyć, gdzie w dwóch miejscach, bo w międzyczasie, w ciągu 3 lat no, aparat bezpieczeństwa publicznego przenosił się z jednej siedziby, potem do drugiej. pokażemy, gdzie te siedziby były, opowiemy o tym, kto w tej siedzibie administrował, jak to robił. No, działy się czasami bardzo dziwne rzeczy, bo proszę sobie wyobrazić, bo nam się wydaje, że ten aparat bezpieczeństwa publicznego, to on był tylko nakierowany na spacyfikowanie tej opozycji politycznej i mieszkańców, ale to tak nie było. Oni byli w pewnych okresach przede wszystkim skierowani na rabunek, na morderstwa. To była właściwie organizacja przestępcza i zachowały się dokumenty, które mówią, że jeden z kolejnych, bo to już był trzeci bodajże, szef Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gorzowie, pan Zagórski, żeby trochę w szeregach zapanowało chociaż dyscypliny i prawa, to na gorącym uczynku przy popełnieniu morderstwa zaaresztował trzech swoich własnych podwładnych. No taki to był świat, ale to mówię, to już ze szczegółami poopowiadam. Poopowiadam po prostu, żeby nie zapominać, że ta historia nowsza wcale nie jest mniej ciekawa niż ta średniowieczna, czy też późniejsza z okresów wojen jakichś tam 30-letnich, czy tam wielkich pożarów, czy powodzi i tak dalej. No naprawdę tu się działo i warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, żeby w inny sposób, chociażby przechodząc obok pomnika pionierów, tutaj niedaleko siedziby waszego radia, przecież spojrzeć na tego orła i się zastanowić, jak bardzo dużo odwagi trzeba było mieć, żeby w takim mieście tutaj, niczym orzeł, wylądować na nowym gwieździe i zostać. Bo ludzie byli tam bardzo świadomi. Ja czytałem wspomnienia, jak bardzo się czuli świadomi zagrożenia. Wielu ludzi na przykład miało do dyspozycji wybór większego albo mniejszego mieszkania i duża część wybrała te mniejsze, ale z jednego powodu. Bliżej było do stacji PKP, żeby w razie czego można było szybciej uciekać z tego miasta.
13: Okej. Czy pozostałe 5 wycieczek będzie równie mrocznych i krwawych, jeżeli chodzi o tematykę?
14: Oczywiście, że nie będą. To będą nawet, jedna z nich będzie szczególnie nakierowana na dzieci. Będzie dużo opowieści dla dzieci, legend, bajek tego typu. Będę zachęcał wtedy na wspólny spacer rodzinny. No, czy będą one ciekawe, to będą musieli ocenić ci, którzy przyjdą na te wycieczki, bo przecież to miasto zasługuje na to, żeby o nim opowiadać, ale czy ja będę w dostatecznie dobrej formie jako już emeryt, że tak powiem, żeby przykuć uwagę tych, którzy będą mnie słuchali, to już sami będą uczestnicy musieli ocenić.
13: A proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wrócić do tych spacerów? Bo pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy, kiedy pan ogłosił, że robi sobie przerwę, że stwierdził pan wręcz, że właśnie mieszkańcy, którzy przychodzili na te spacery, wiedzą już teraz więcej o Gorzowie, niż ja im mogę powiedzieć.
14: No, z dwóch powodów, bo ja się jeszcze trochę więcej dowiedziałem, niż wiedziałem wtedy, jak żeśmy rozmawiali, chociażby o tych czasach właśnie związanych z początkami gorzowskiego miasta. Ale też po drodze, ja mówię, bardzo dużo staram się czytać, myśleć, łączyć pewne fakty, bo to jest taka matematyka troszeczkę i troszeczkę, można powiedzieć, poza tą logiką, to jest coś takiego jak prowadzenie śledztwa. Gdzieś się trafia na jakiś trop, zaczyna się to drążyć, bo jeśli się coś wydarzyło, to dobrze, fajnie się wydarzyło, ale dlaczego? I kto naprawdę w tym brał udział? Bo to nie zawsze jest to jednoznaczne, szczególnie tej nowej historii naszej tutaj początków polskości w Gorzowie. Doszedłem też do wniosku, że trochę odpocząłem od tych wycieczek, bo to nie jest tak, że Rudziński się rano budził w sobotę, jak te 35 wycieczek robił i przełączał mu się tryb przychodził na stary rynek i opowiadał, wędrując przez 3-4 godziny, historię, bo po prostu był tak zaprogramowany. Jeszcze jestem na tym etapie, że muszę się posiłkować swoją inteligencją niesztuczną, więc musiałem to często przez kilka tygodni wręcz zbierać informacje, żeby za każdym razem coś fajnego poopowiadać, bo to jest tak, że można by było i wejść na 3 godziny na przykład do takiego miejsca jak nasza katedra i z tej katedry nie wychodzić, ale to bym zamęczył ludzi, jakbym zaczął o wszystkich detalach, o wszystkich historiach, które się tam wydarzyły. Ja celowo musiałem ograniczać, no bo przecież jakbym wszystkich zamknął w tej katedrze, no to podejrzewam, że nie byliby zadowoleni. Więc to musi być różnorodność, bo przecież ludzie, którzy przychodzą na te spacery, mają różny wiek, różne wykształcenie, różne zainteresowania, różne jakieś pasje i trzeba spróbować dotrzeć do wszystkich.
13: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Zbigniewa Rudzińskiego, już nie prezesa PTDK. Tak,
14: dziękuję państwu.
11: SK Gorzów News.
13: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj moim gościem jest Mariusz Sowkowiak, prezes Stowarzyszenia Novum. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Porozmawiamy sobie o różnych inicjatywach, które jako stowarzyszenie będziecie dla nas, mieszkańców, przygotowywać. No i jedną z takich inicjatyw od lat, nawet straciłem rachubę, ale chodzi oczywiście o magazyn fantastyczny, powieści fantastycznych Landsbergon, którego najnowszy numer już wkrótce, bo to w czerwcu tak powinien wyjść. To na jakim to jest teraz etapie, to już całość jest złożona, wszystkie teksty masz, czy jeszcze czekasz, jak to wygląda?
15: Bardzo dobrze, że straciłeś rachubę, bo dzięki temu będę mógł poinformować, że w przyszłym roku wybije nam 10 lat, więc bardzo fajna, proszę, okrągła rocznica gorzowskiej fantastyki, więc w tym roku na pewno z redakcją będziemy kombinować, co wyjątkowego przygotować, co zrobić dla gorzowian z okazji tego dziesięciolecia, a w tym roku oczywiście dwa nowe numery. Najbliższy, numer 17, jest już zamknięty i gotowy właściwie. Teraz teksty, które wybraliśmy, opowiadania są w korekcie. Do końca maja zostaną przygotowane, złożone, magazyn, i w czerwcu, może już nawet na początku czerwca, będzie gotowy wersja papierowa i wersja cyfrowa dla wszystkich gorzowian.
13: Ile tych wydrukujecie tego magazynu?
15: Co roku zakładamy, że wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy papierowych. Zwykle udaje nam się zwiększyć tę liczbę do 150, więc mam nadzieję, że w tym roku też 150 egzemplarzy uda nam się przygotować i będziemy, jak zawsze, je kolportować. Będą zupełnie za darmo do dostania w, no, chociażby w naszym mieście, w Gorzowie, w lokalnych bibliotekach i innych miejscach związanych z kulturą tutaj w Gorzowie, gdzie dokładnie będziemy informować na Facebooku Stowarzyszenia Novum jako wydawcy gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon.
13: Tradycją jest, że każdy numer ma swój temat przewodni. W tym numerze nie jest inaczej, tak? Space Opera.
15: Dokładnie.
13: Jest tym takim przewodnim tematem, czyli właściwie co?
15: Tak, Space Opera i podróże kosmiczne, bo trochę to jeszcze rozbudowaliśmy, więc zabieramy się razem z naszymi czytelnikami i razem z naszymi twórcami w podróż w kosmos. Opowieści, które dzieją się w kosmosie, więc czeka nas tutaj dużo science fiction, w tym teksty, które można zaliczyć do hard science fiction, co mnie bardzo cieszy, z wysokim dość progiem wejścia. Dostaliśmy...
13: Ktoś usłyszał jakieś hard science fiction. Nie wszyscy nasi słuchacze muszą być oblatani w fantastyce.
15: O tak.
13: Proszę wytłumacz, co Co rozumiesz przez hard science fiction w porównaniu do zwykłego science fiction?
15: No tak, bo hard science fiction bardzo mocno oparte już jest na nauce i tutaj potrzeba jednak trochę wiedzy z tego zakresu, żeby no, wejść w to opowiadanie.
13: Czyli bardziej science niż fiction.
15: Bardziej science niż fiction. No dokładnie tak można byłoby to określić, bo mamy i bardziej miękką science fiction, czyli taką, gdzie no, ta wiedza z tego zakresu naukowego nie musi być taka rozbudowana, żeby łatwiej teksty czytać. W tym roku dostaliśmy bardzo sympatyczny tekst, który też pokazuje, że fantastyka jest dla każdego, bo najczęściej trafiają do nas jednak młodzi ludzie, bo ci młodzi ludzie się w fantastyce odnajdują, a w tym roku dostaliśmy tekst od pani w wieku, który można by było określić słusznym, jeśli nie sędziwym, pani na emeryturze, przesympatycznej gorzowianki, właśnie pani Jolanty Bilińskiej, która przysłała nam tekst bardzo ciekawy właśnie i ze względu na treść, i ze względu na formę, za którym bardzo mocno optowałem, aby go wydrukować, mimo że zdawałem sobie sprawę z tego, że on nie będzie dla każdego właśnie ze względu na to, że mocno jest hard i trzeba tutaj trochę tej wiedzy i przygotowania teoretycznego, żeby się rozkoszować treścią. Ten próg wejścia będzie dość wysoki tutaj. Pani Jolanta napisała tekst, w którym chciała trochę inaczej podeszła do opowiadania samego mistrza Stanisława Lema, opowiadania Terminus, takiego mocno, no właśnie i naukowego, i wzbudzającego silne emocje, bo Terminus jest robotem, który jako jedyny przeżył katastrofę, w której zginęła cała załoga. A pani Jolanta chciała, aby ta opowieść trochę inaczej

0: tego, co zapisało się na, jakbyśmy to nazwali, twardym dysku robota, który przeżył. Więc nie jest to lektura łatwa, ale jak już człowiek się wdroży, to, to jest w tym dużo przyjemności. Jestem bardzo ciekaw, jak gorzowianie odbiorą ten tekst i jak odbiorą go nasi recenzenci. To jest jeden z 6 tekstów, które planujemy w tym czerwcowym najbliższym numerze opublikować. Jeszcze nie chwaliliśmy się tym i nigdzie nie pisaliśmy, co w tym najnowszym numerze się znajdzie dokładnie, czyli jakie teksty, kogo teksty, więc po raz pierwszy.
1: Idealnie się składa, jesteśmy w studiu radiowym, zamieniam się w studiu.
0: Dokładnie, więc dla słuchaczy specjalnie Radia SK Gorzów jako pierwsi mogą się dowiedzieć, czego spodziewać się po tym najnowszym numerze gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon, czyli poza tym tą twardą fantastyką Jolanty Bilińskiej, która też będzie debiutować nie tylko w naszym magazynie, ale ogólnie jeśli chodzi o publikowanie fantastyki, więc ogromnie mnie to cieszy. Nawet ten tekst dostaliśmy nie od samej pani Jolanty, ale od jej znajomej, bo pani Jolanta się zastanawiała, czy się nada i czy wyjść z tym tekstem do ludzi, bo rzeczywiście no, nie jest to tekst łatwy, ale jest naprawdę bardzo dobry, świetny. Poza tym będzie też coś bardziej lekkiego, zabawnego, humorystycznego, ale też bardzo ważnego i mocno aktualnego. Tekst napisany też przez gorzowianina, przez pana Wojciecha Gruszkę. Gorzowski odlot brzmi odlotowo, mimo że nawiązuje do problemu, z którym się borykamy tutaj w naszym mieście, czyli problemu z komunikacją publiczną, pociągami najczęściej, które albo się pojawiają, albo się nie pojawiają z dużymi opóźnieniami, więc teraz wyobraźmy sobie, że nastała nam tutaj era podróży kosmicznych i w Gorzowie znajduje się taki kosmoport i problemy nie zniknęły. Czyli znowu zastanawiamy się nad tym, czy na tego Saturna, tudzież Urana lub Wenus uda nam się z Gorzowa odlecieć, więc trochę natchniony tymi problemami, z którymi się borykamy, taki humorystyczny tekst w przyszłości oparty. Wojciech Gruszka dla nas napisał, bardzo fajny, bardzo gorzowski, pokazał w ten sposób, że o takich problemach codziennych, które, z którymi borykają się mieszkańcy Gorzowa, które gdzieś ich tam uwierają, kują w serce, można też bardzo przyjemny sposób napisać właśnie w formie beletrystycznej, w formie opowiadania, prozy, z którego można też się czasem pośmiać, bo co nam zostaje, więc w oczekiwaniu na kolejny spóźniony pociąg będzie można wyciągnąć sobie najnowszy Landsbergon i poczytać o tym, że spóźnimy się może tylko do Skwierzyny, a nie na Saturna, więc może będzie w tym też jakiś pozytyw. Poza tym mamy też oczywiście osoby spoza naszego miasta, bo od kilku już numerów przyjmujemy też teksty osób z Gorzowem niezwiązanych, co nam pozwala fajnie promować i samo nasze miasto, i gorzowską fantastykę poza jego granicami. A fakt, że dostajemy masę tekstów od ludzi z bardzo różnych miast Polski i też spoza granic, tak? Bo w poprzednim numerze publikowaliśmy pana z Rumunii, który przysłał nam swój tekst w języku angielskim. W tym najbliższym czerwcowym numerze z Krakowa napisał dla nas Adam, pan Adam Loraj, opowiadanie neutralny, też bardzo sympatyczne i myślę też mocno związane z tym, o czym pisała właśnie Jolanta Bilińska, o czym wspomniałem, i też kolejni nasi autorzy, bo to też będzie tekst o robocie, który miał być odpowiedzialny za dobrostan załogi podczas podróży kosmicznej, ale okazuje się, że to jego neutralne, nieludzkie podejście wcale tak pozytywnie może na ludzi nie oddziaływać. Więc będzie sporo takich tekstów dotyczących podróży kosmicznej, ale w których pojawia się też motyw współpracy dobrej, bądź obarczonej pewnymi problemami, współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, z robotami. Poza tym tekstem z Krakowa...
1: Czyli można powiedzieć też na czasie temat, jak najbardziej.
0: Poza tym tekstem z Krakowa będzie mianowicie też tekst osoby, która już się u nas pojawiła niejednokrotnie, więc pewnie znanej czytelnikom naszego magazynu. Michał Narożniak z Gorzowa napisał dla nas opowiadanie Harmonogram, w którym właśnie pojawia się też ten motyw współpracy ze sztuczną inteligencją podczas podróży kosmicznej, gdzie pojawia się też sporo korporacyjnego wyzysku akurat.

0: czym Michał debiutował u nas, bo pierwszy tekst Michała właśnie też dotyczył tego zmagania się z bezduszną korporacją i z podobnym tekstem pojawi się w tym numerze. Poza tym mamy nowego gorzowianina, bardzo mnie to cieszy, bo bardzo lubię debiutantów, staramy się właśnie, żeby to, żeby nasz magazyn był jak najbardziej otwarty, żeby nie zamykać się gdzieś tam w bańce swojego środowiska, tylko publikować i odkrywać coraz nowych autorów. Ja się obawiałem i przez te wszystkie lata, wybije nam w przyszłym roku, tak jak mówiłem, 10 lat. Czy w pewnym momencie nie wyczerpie się ta formuła, w tym sensie, czy nie zabraknie nam autorów lokalnych, którzy mieliby do nas pisać, czy nie byłoby tak, że mamy ciągle te same nazwiska i ciągle te same osoby. I na szczęście okazuje się, że nie. 17 już numer, a mamy tutaj trzech nowych gorzowian w tym numerze, gdzie jest 6 opowiadań, więc połowa z nich to będą zupełnie nowe osoby związane z Gorzowem. Pan Mariusz Turski, który tutaj u nas w Gorzowie się uczył, napisał dla nas opowiadanie, którego tytuł, myślę, wiele gorzowianom też mówi, mianowicie Świnster. Tylko taką nazwę nadał w swoim opowiadaniu statkowi kosmicznemu, który wykorzystają bohaterowie opowiadania po to, żeby ze stacji kosmicznej odebrać pewnego tajemniczego gościa. To będzie opowiadanie bardzo mocno oparte na akcji, co mnie też ogromnie cieszy, bo ja osobiście wolę teksty filozoficzne, kameralne, w których może tej akcji dużo nie ma, a staram się, żeby jednak to, co publikujemy w naszym magazynie, było jak najbardziej różnorodne, więc jak najbardziej chciałem też, żeby taka akcja się pojawiła i to będzie opowiadanie Świnster Mariusza Turskiego, bardzo mocno na akcji oparte, będziemy mieli tam dużo wybuchów, dużo strzelanin, więc dużo tej akcji będzie rozgrywającej się w przestrzeni kosmicznej. Więc trochę inna atmosfera, co mnie też ogromnie cieszy, że będzie w tym numerze różnorodnie. Pojawi się też w tym numerze osoba, którą publikowaliśmy w numerze poprzedzającym, w numerze 16, Sebastian Baliński ze Słubic, który napisał dla nas opowiadanie Cisza tym razem. Bardzo ciekawy eksperyment formalny, ponieważ Sebastian do tej pory zajmował się horrorem, takim horrorem gotyckim. I taki horror opublikowaliśmy w poprzednim numerze, a teraz wykorzystując ten język horroru gotyckiego napisał dla nas opowiadanie science fiction, tak naprawdę opowiadanie rozgrywające się na opuszczonej stacji kosmicznej, gdzie pojawia się mordercza istota, tak, z kosmosu i jest to ciekawy zabieg pokazujący to, jak ten język horroru gotyckiego został przeniesiony właśnie w kosmos i mogą Państwo sami ocenić, czy to się udało, czy nie udało, bo ja zastanawiałem się, czytając tekst, czy może nie zasugerować jakiegoś backgroundu, który by wytłumaczył, dlaczego taki, a nie inny język w przyszłości, w przestrzeni kosmicznej, ale koniec końców stwierdziłem, że takie tłumaczenie chyba nie byłoby potrzebne, ponieważ odebrałoby samym czytelnikom taką przyjemność wynikającą ze stworzenia własnych interpretacji, dlaczego właśnie taka, a nie inna forma narracji została tutaj zastosowana. Także takie 6 bardzo ciekawych opowiadań, bardzo ten numer mi się osobiście podoba, mogę powiedzieć, że zrobiłem go niemalże pod siebie, bo są tam teksty, które ja bym bardzo chętnie przeczytał, ale ja też lubię science fiction i podróże kosmiczne, więc jak najbardziej. Będą oczywiście grafiki też, o właśnie, gorzowian Piotra Jakubowskiego z naszej redakcji, który jeszcze u nas nie debiutował, jeśli chodzi o sferę grafik, więc po raz pierwszy tak naprawdę na naszych łamach pokaże się z tej właśnie strony. Poza tym jeszcze jedna autorka z Gorzowa i spoza Gorzowa okładkę i też grafiki do wnętrza, pan Wojciech Jagliński z Piły, który stworzył dla nas też piękną okładkę.
1: Bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Mariusza Sobkowiaka.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.